szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymane opiekunki. Pensje rosną najwolniej od 5 lat, zjada je inflacja. Bawu gwiazdą Bangladeszu i internetu, przypomina prezydenta USA.
1: Rock Radia.
0: Dorota Wertycka. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin. Tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
2: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
0: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania. Podwyżek zaraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomista PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
0: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. A skoro o pieniądzach mowa, dziś na stacjach nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 może maksymalnie kosztować 6 zł 48 groszy, olej napędowy 6 zł 91 groszy za litr, bez zmian tylko benzyna 98 7 zł i 6 groszy. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta i jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwie wcześniejsze ustawy prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. W Warszawie pożegnano wczoraj Stanisławę Cielińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w zeszłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Cielińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze Bawuł Albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć przypomina bardzo prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo Bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą można to wszystko samemu ocenić. Filmy ze słynnym Bawołem można znaleźć na YouTubie.
1: Rock Radio. Rock Radio.
4: Na trasach w Warszawie i okolicach mamy spokojny początek dnia. Ruch jest płynny, chociaż miejscami wyraźnie zdejmujecie nogę z gazu przez mocno świecące słońce. Warto zachować większy odstęp i uważać szczególnie przy zmianie pasa. Dobra wiadomość jest taka, że poranne przejazdy na razie nie wymagają dodatkowej cierpliwości. Szerokie drogi.

0: Radio. Pogoda.
1: Poranek we Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj na niebie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że nie powinno padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni, ale oczywiście na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna pogoda, a w niedzielę możemy spodziewać się znowu przelotnych opadów deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
1: No właśnie, spać się kładę.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Jest piątek, proszę państwa, i tego się trzymajmy. 22 maja na Powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, Pan od Guziczków
4: i Jan Bajor Bajorek. Mówiłem, że przyjdzie i przyladł.
3: Dzień dobry. Za nie mogłoby dać swoje takie ogólne tendencje. Śledziona, noga, głowa. Bywa tak, proszę państwa. Dzień dobry państwu, kłaniamy się nisko, będziemy z państwem do 10:00. Wczoraj była,
4: przegapiłeś.
3: Przegapiłeś.
4: Dobra. Wiesz, co tu się działo?
3: Dwie dwójki, ile jedzenia było? 0,66 głosówki na Messenger. Czekamy na państwa, państwo czekają na nas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
4: To jest symbioza.
3: Super Trap. It's raining again. Witajcie, dzień dobry, 5 po 6.

0: ZZ Top i La Grange w Rock Radio 13 po 6. Proszę Państwa, do kogo wędruje dyplom prymusa powstania Rock Radia? Czyżby do tego, o którym myślę? Halo, prosimy.
1: Cześć Jan, cześć Kajetan, Rafał z Krakowa się kłania. Budzi się piękny, słoneczny dzień. Jakbym miał tak zrecenzować mój wyjazd do Paryża, to już nie jest to miasto. Jak powiedział klasyk, język całkowicie zwariowany. Ale na szczęście jestem już w Krakowie. 8 godzin od bębnie w fabryce. Pakuję cały sprzęt wędkarski i jadę na 2 dni na rybki, a że rybka lubi pływać, to i okowity troszkę będzie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Rock Radia. Trzymajcie się zdrowo. Hell yeah.
0: Pozdrawiamy, no w Paryżu to wiadomo, dla niego ty to jesteś W, a dla niego on to jest Mła. Także pozdrawiamy serdecznie i lepiej, prawda, u siebie.
2: O! No tak. Zaskoczyłeś mnie, szczerze mówiąc, bo ty lubisz podróżować.
0: No lubię podróżować, ale wiesz, swojego nie znacie i tak dalej. Pozdrawiam cię, Rafałku, startujemy weekend, Kraków odhaczony. Rafał wystartował weekend i możemy gnać dalej. Mysłowic, Peggy Brown, 14 po 6. Open.

Blondie, Call Me w Rock Radio, Motley Crue i The Who. Za chwilę, proszę Państwa, kolejny meldunek od Was. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Call Me!

0: Hell yeah.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie.
0: Rock Radia.

0: Get Fooled Again, czyli The Who w Rock Radio za 27.07. I kolejny sygnał, proszę Państwa, od Was. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry. Mnie znowu zaczęło. Logujemy się do systemu. Denzel, witam wszystkich.
2: Cześć.
1: Panów i słuchaczy. No to mamy piąteczek. Ostatni dzień pracujący. Weekend zacznie się po 20 i wtedy będzie można zrobić pierwsze. A na razie tyramy. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam. Hell yeah.
0: Do 20 jeszcze trochę, ale z klasyką rocka szybko leci.
2: No jasne.
0: Pozdrawiamy Gniezno, pozdrawiamy Denzela. On jest już odhaczony, proszę
2: Denzela.
0: Państwa. Denzela. Do pompera.
2: Denzel.
0: Dlaczego?
2: No bo to Niemiec był.
0: Aha. Let's get rock, Def Leppard za 26.07. To też tacy jakby Niemcy są.
2: Tak. Do we wanna get rock?

The Pretenders, Middle of the Road za 17:07, proszę Państwa, Twisted Sister, The Kinks przed nami i za chwilę, Szanowni Państwo, szybka lekcja poznawcza dla młodych rodziców. Zapraszamy serdecznie. Zajęcia prowadzi profesor Jan Maria Koszpiwo-Bajorek.

0: drodze.
1: Warszawa budzi się bez większych utrudnień. Na głównych kierunkach przejazdy odbywają się sprawnie, ale o poranku trzeba uważać się na mocne światło wpadające prosto za szybę. To moment, kiedy łatwo przeoczyć pieszego albo rowerzystę. Warto więc zwolnić odrobinę przed przejściami i pamiętać o zachowaniu koncentracji i to od samego startu dnia.

0: Got Me The Kings w Rock Radio, proszę Państwa, za 8:07, a w studiu, proszę Państwa, jest już nasz gość, pedagog, miłośnik dzieci, profesor Jan Maria Koszpiwo, Bajorek. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na ulicy Wyspowej, na warszawskim Zaciszu, świetna wiadomość, powstaje żłobek premium.
1: Aha, a przepraszam, a jak rozpoznać, czy nasze dziecko jest premium?
0: Po plusiku na czole.
1: A co jeśli dziecko zamiast plusa ma rogi?
0: Że to Niemiec.
2: Powstanie Rock Radio.
0: Ta prosta, proszę Państwa, lekcja. Zapamiętać, trzymać w okładce. Dwa lata będzie służyć. Kult baranek.

Kult baranek, proszę państwa. Zakładam się, że ktoś z państwa na pewno nucił pod nosem. My nucilimy. Takie są, proszę państwa, zalety kultu i tego kawałka. Dobrze, tatę Kazika zostawiamy na chwilę, a państwa zapraszamy już teraz w Okradiu na najświeższe newsy, bo dbamy o to, abyście byli na bieżąco. Jest Okradio, jest Klasyka Rocka i są newsy.

0: Co to jest używka?
1: Do włosów.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Tego nie można prowadzić do Polski.
4: Co oni reprezentują, no to jest dramat.
5: Nie idźcie tą drogą.
6: Jest siódma, proszę państwa, Bajor Kajto, Powstanie Rock Radia. Piątek, gnamy dalej, godzina do rebusa jebusa z haczykiem. Zapraszamy serdecznie, a teraz słuchajcie najświeższych newsów.
7: Trump wyśle do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Przed nami suche i upalne lato.
2: Newsy Rock Radia.
7: Dorota Wartycka. Decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy ogłosił prezydent USA Donald Trump. Szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja amerykańskiego prezydenta, zostaną ustalone w rozmowach MONU i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, przekazał wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Jeszcze kilka godzin wcześniej była mowa o tym, że USA będą redukować obecność w Europie. Tomczyk, który zakończył szereg wizyty w Waszyngtonie, w czasie której spotkał się m.in. z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, uznał decyzję Trumpa za skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Jest 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira. To reakcja polskich władz na postawę Izraela wobec porwania aktywistów z Global Summit Flotilla i efekt skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra. Szymon Kępka.
8: Złe traktowanie polskich obywateli zawsze spotka się z reakcją. Tak pisze w portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zakaz dla izraelskiego ministra już obowiązuje.
9: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
8: Na nagraniu z udziałem izraelskiego ministra widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy, komentował to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
10: Nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
8: Wszyscy zagraniczni aktywiści z flotylli Global Summit zostali już deportowani z Izraela.
7: 3 osoby zginęły w wyniku zawalenia się w poniedziałek budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w Niemczech. Wczoraj w gruzach odnaleziono ciała zaginionych osób, 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Akcja poszukiwawcza została już zakończona. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, mógł zawalić się po wybuchu gazu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna na 5,5% w skali roku.
11: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
7: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych, czy nagród. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Nino może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
12: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
7: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.

0: Klasyka Rocka. Sport w Rock Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 17-letnia Emerson Jones z Australii będzie pierwszą rywalką Iggy Świątek w wielkoszumowym French Open. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magda Linette z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszczak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Alex Segard wygrał 12 etap Giro d'Italia dla Belga z grupy Bahrain Victorious. To życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.

0: Rock Radio. Rock Radio. Drodze.
1: W ten weekend szykują się duże zmiany na Marszałkowskiej przy domach towarowych Wars, Sawa i Junior. Od dzisiaj i to od godziny 22 do poniedziałku nad ranem zamknięty będzie przejazd w stronę Placu Bankowego. Objazdy poprowadzą między innymi alejami jerozolimskimi i ulicą Plater. Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej.

0: roka. Pogoda.
1: Z rana w Warszawie powinno być słonecznie. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie będzie niewielkie i zdaniem synoptyków raczej nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po poranną kawę albo herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, chociaż zrobi się troszeczkę cieplej.
0: Rock Radio 103.7 FM.
2: Puknijcie się wszyscy w głowę.
0: Powstanie Rock Radia.

0: One, czyli pan Bruce Springsteen we własnej osobie. Proszę państwa, tutaj mamy kolejny kontakt telefoniczny. 2 2 4 4 0 66. Halo?
1: Witam bardzo serdecznie na naszym spotkaniu telefonicznym. Pragnę zauważyć, że dzisiaj jest bardzo ciekawy dzień. Piątek, który zbliża nas do weekendu.
2: Tak.
1: Ja pracę traktuję jak weekend, po prostu mam luz, bluz w niebie, same dziury, proszę ja was, zgodnie ze słowami piosenki. Całej ekipie życzę wszystkiego dobrego, a żeby zadość uczynić, budzę. Budzę pobudka!
2: Jest, tak
1: do
2: jest.
1: Do weekendu czas!
2: Tak jest.
1: Jadula wita was! Siemanko!
0: Siemanko!
2: A, jest argentyński komentator.
0: Jest komentator, wszystko się zgadza. Strzelco polskie odhaczone. Jacula, pozdrawiamy, kłaniamy się nisko. Cieszymy się, że jesteś z nami. Miłego dzionka. Kenny Loggins, Danger Zone, proszę państwa. Teraz można się poczuć jak prawdziwy pilot F-16. Dodam tylko tyle, że 40-lecie obchodzimy premiery filmu Top.

Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King, 22 minuty po 7. Szanowni Państwo, Amerykanie odkryli Amerykę. Czyli trochę jak w Google wpisać Google, szczegóły za moment, a po drodze Manam i grupa Nazaret.

0: Hair of the Dog, czyli grupa Nazareth w Rockradio za 26.08. Mili Państwo, na TikToku widzieliśmy już chyba wszystko. Picie wybielacza, podduszanie się, demolowanie mienia szkolnego. No tak. A teraz, proszę Państwa, Amerykanie odkryli kompot.
1: Co? Jak to kompot?
0: Kompot z owoców.
1: Dobrze, że nie ten z dworca centralnego w Warszawie.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Nie no, Bajzer jest niepowtarzalny. Myślę, to jest coś unikalnego na skalę światową. Spin Doctors, Two Princess w Rock Radio.
1: Trzeba napisać do UNESCO.

Marillion Punch and Judy, Creedence Clearwater Revival in Excess, to zagramy za chwilę, jest za 19:08, przed 8 pewnie jeszcze ten meldunek od naszych wyjątkowych słuchaczy, bo dziś jesteście wyjątkowo aktywni.

0: drodze.
1: W nadchodzący weekend tramwajarze będą pracować m.in. przy Placu Zbawiciela oraz na Andersa. Tramwaje nie pojadą fragmentem Marszałkowskiej i Puławskiej. Zmienią się też trasy kilku linii, m.in. 4, 10 i 16. W niedzielę utrudnienia pojawią się także w rejonie Andersa i Stawek. Zachowajcie ostrożność.

0: Suicide Blonde, grupa In Excess, i mówią, że jest telefon. No to odbieramy, halo, prosimy.
1: Cześć, cześć, tu Lesiu z Poznania. Chciałem wpisać listę obecności na weekendzik i przy okazji odpowiedzieć na rebusa i jebusa, później mogę nie zdążyć. Odpowiedź na dzisiejszego rebusika jest: żeby kuska nie skakała, to by ślimak pokaż rogi. Miłego weekendu i pięknej pogody. Trzymajcie się, hej.
0: Ale jaja, pozdrawiamy serdecznie. No dobrze, ale też życzymy wspaniałej pogody. No niestety, to nie jest,
2: nie jest dobra odpowiedź.
0: No ale cóż, no najważniejsze, żeby próbować, jak mówił Robert Józef Kubica. No,
2: oczywiście,
0: prawda?
2: Że tak.
0: Kłaniamy się nisko, proszę państwa, rebus jebus już niebawem, bo po 8 w wydaniu piątkowym, czyli do satysfakcji, dorzucimy na cały weekend. Ale teraz lepiej, jak zagramy Queen. Klasyk rock.

0: Wstawanie Rock Radia.
1: Dojechaliśmy do 8, proszę Państwa. To dobre wieści, bo po 8 rządzi rebus jebus. Będzie można wygrać satysfakcję i na cały weekend. Ale nie wygłupy, najpierw newsy.
2: Trump zapowiada dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy w Polsce. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski przez 5 lat. Holenderski archeolog zatrzymany za zabranie kości D'Artagnana.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wertecka. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Przekazał, że decyzja ma związek, tu cytat, z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. Teraz w Polsce jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu usłyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy owe 5 tysięcy, o których mówi Trump, to w ramach tej rotacji, czy jeszcze dodatkowi żołnierze, tego nie wiadomo.
3: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu. Z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump.
2: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej w tej sprawie. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
4: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna.
2: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Itamar Ben-Gawir ma formalny zakaz wjazdu do Polski, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Izraelski minister bezpieczeństwa po skandalicznym nagraniu, w którym szydzi z porwanych aktywistów Global Summit Flotilla, nie może wjechać legalnie do naszego kraju przez 5 lat, mówi Marcin Kierwiński.
5: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują.
2: O zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego urzędnika wnioskował MSZ po wczorajszym wezwaniu izraelskiego Charge d'Affaires. Miało ono związek także z uprowadzeniem polskiej delegacji aktywistów, którzy płynęli do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Dziś gotowe ma być rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zgodnie z nim urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Urzędnik, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
2: Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Archeolog zatrzymany za kradzież kości, które mogą należeć do D'Artagnana, słynnego francuskiego muszkietera. To w Holandii. Kości znaleziono w kościele w Maastricht. Ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Zostało już przeprowadzone w niemieckim laboratorium, ale po badaniu holenderski archeolog, który dostał już odznaczenie jako odkrywca grobu hrabiego D'Artagnana, odebrał kości i zapewniał, że są w bezpiecznym miejscu. Po tym zatrzymała go policja.

0: Radio. Rock Radio. Drodze.
1: W Warszawie trwa typowy poranny dojazd do pracy. Tempo jest umiarkowane, miejscami tworzą się krótkie spowolnienia, ale sytuacja pozostaje stabilna. Powinniście zwracać uwagę na pieszych i motocyklistów, bo przy tak jasnym poranku łatwo kogoś dostrzec odrobinę za późno. Jedźcie więc spokojnie i bez nerwowych manewrów.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać. Na termometrach z kolei zobaczymy około 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro szykuje się podobna aura, ale zrobi się troszeczkę cieplej. Za to w niedzielę możemy wstępnie spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Leje Barakuda, grupa Hard w Rock Radio, 14 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my, proszę państwa, przechodzimy do zabawy Rebus jebus w wydaniu piątkowym, czyli oprócz satysfakcji można zgarnąć na cały weekend. Za chwilę państwo usłyszą zagadkę, kategorię i potem dzwonicie. 2 2 4 4 0 66 albo nagrywacie głosówki z odpowiedzią. Kto zrobi to prawidłowo, wygrywa satysfakcję. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: kultowi bohaterowie.
4: Cały czas.
0: A autorem jest jebus.
5: Europejski.

Oj, znałem takiego jednego. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Na wszelki wypadek posłuchajcie Rebusa raz jeszcze i odpowiedzcie sobie na pytanie. Najpierw sobie. Co to za kultowy bohater? Europejski.

Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66. Albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze odpowiedzi. Na was czeka satysfakcja i na cały weekend. That's all the trucks. With a girl like you, 15 po 8.

0: Love Her Madly, czyli The Doors w Rock Radio za 27.9.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
3: Tak jest.
4: A my przechodzimy, proszę Państwa, do rozwiązania Rebusa Jebusa. Najpierw może przypomnijmy naszą zagadkę z kategorii Kultowi Bohaterowie.

0: jest wyzma.
1: Właśnie, czy ktoś się przyzna? No bardzo proszę.
2: 2 2 4 4 0 66. Ktoś jest po drugiej stronie, halo?
3: Dzień dobry. Rozwiązaniem rebusa, jebusa dzisiejszego jest Nikodem Dyzma. Pozdrawiam, hell yeah.
1: Pozdrawiamy, hell yeah.
2: Świetna odpowiedź, pewnie.
1: Tak jest,
2: Nikodem Dyzma, hell yeah, wysyłam satysfakcję. Ktoś jeszcze, halo?
4: Hej.
1: Hej.
4: Tu Ania.
1: Cześć, Ania.
4: Odpowiedź na dzisiejszego rebusa jebusa to oczywiście Nikodem Dyzma. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu wszystkim. Hell yeah!
1: Hell yeah!
2: Hell yeah! Pozdrawiamy i wysyłamy satysfakcję. Nikodem Dyzma, pewnie, i trzeci telefon. Tak, dla formalności.
5: Ale panie prezesuniu, jak to tak? Koleżków na bruczek? A któż tak urządził koleżków? Otóż pan prezes. Prezes Nikodem Dyzma.
1: No tak.
5: Hell yeah.
2: No to pan, to pan Boczek chyba dzwonił. To jest bardzo dobra odpowiedź. Nikodem Dyzma, tak jest! Tak jest, ten Boczek przychodzi i mędzi. Trzeba go uciszyć. Pozdrawiamy serdecznie. Każdy, kto wiedział, że chodzi o Nikodema Dyzmę, wygrywa, proszę państwa, satysfakcję. No i dorzucamy, jak to w piątek, na cały weekend, prawda? No. Nie mówi się o tym, no ale może się, prawda, przyda.
1: No.
2: Szanowni państwo,
1: miejmy nadzieję.
2: Zróbmy tak zwane małe resume tego, co następuje, a mianowicie Rebus Jebus, proszę państwa, wróci do państwa w poniedziałek.
1: Tak, odpocznie sobie w weekend.
2: O godzinie 8.
1: Tak, tak jest.
2: W weekend nazbiera sił, padnie kilka mocnych słów w szatni i tak. Zobaczymy, prawda, czy będzie kontynuowana, prawda, najdłuższa seria w historii Rebusa Jebusa. Dobrze, dosyć gadania. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, już teraz w Rock Radio.

W Rock Radio, ale to nie koniec tego, co mamy dla was przed dziewiątą, bo przed dziewiątą między innymi Traveling Wilburys i Cali. Od początku do końca zagrani Sultani Swingu. Proszę zostać z nami z odpaloną aplikacją Rock Radio.

0: drodze.
1: Warszawski poranek mamy nadal z dość równym tempem. Są miejsca, gdzie trzeba postać chwilę dłużej, ale nie ma poważniejszych utrudnień. Uważajcie szczególnie przy wyjazdach z osiedli i parkingów, bo ostre słońce może utrudniać ocenę sytuacji. Dziś spokojna jazda naprawdę opłaca się bardziej niż pośpiech szerokiej drogi.

Jedna z najlepszych solówek w moim skromnym mniemaniu. Dire Straits, Sultans of Swing. Za 4 minuty będą newsy w Rock Radio, te najświeższe, bo dbamy o to, abyście byli na bieżąco, więc za daleko nie odchodźcie.

0: skomentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechali do dziewiątej. Piątek, proszę państwa, powoli. Można zdjąć buty, prawda?
3: Dlaczego buty zdjąć?
2: No tak się, wiesz, chodzisz, zdejmujesz buty, potem nachy i czujesz coraz większy luz. Prawda?
3: Jasne, oczywiście, no pewnie.
2: Tak, nachy zdejmiecie pewnie po robocie, ale to jeszcze trochę. Proszę państwa, dziewiąta, słuchajcie, Rock Radia, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki, a u nas czas na news.
4: Ministerstwo Rodziny zleca kontrolę w żłobku w Ząbkach. Trump obiecuje 5 tysięcy żołnierzy w Polsce, szczegółów nie znamy. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Newsy Rock Radia.
4: Dorota Wardecka. Ministerstwo Rodziny i Pracy zleca pilną kontrolę w podwarszawskich Ząbkach, gdzie zmarł niespełna 2-letni chłopczyk. Dziecko zostało znalezione na terenie placówki w oczku wodnym. Z naszych ustaleń wynika, że oprócz żłobka na tym samym terenie były też inne instytucje, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
5: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni.
4: W sprawie już toczy się prokuratorskie postępowanie. Zatrzymano 2 opiekunki. Dziś decyzja, czy usłyszą zarzuty. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki dziękuje Donaldowi Trumpowi za decyzję o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański prezydent powiedział, że jego decyzja to reakcja na zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Donald Trump zaskoczył i zrobił to w swoim stylu, komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Politechniki Koszalińskiej.
6: W tej chwili Donald Trump też ma trudną sytuację wewnętrzną, bo ta decyzja o tym, aby nie wysyłać 4 tysięcy żołnierzy do Polski z ubiegłego tygodnia, spotkała się z dużą krytyką. Trump jednak zdecydował się zmienić zdanie.
4: Polskie Ministerstwo Obrony przekazało, że teraz przyjdzie czas na ustalenie szczegółów decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Dziś ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oprócz spraw bieżących, część przedstawicieli komitetu chce rozmawiać o jego prezesie Radosławie Piesiewiczu oraz wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Błażej Kulesza.
7: Decyzję w sprawie zwołania walnego zgromadzenia część sportowych związków podejmowała jeszcze wczoraj, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, z którego wywodzi się Piesiewicz.
8: Pójdziemy w kierunku takim, żeby tą sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim na pewno uzdrowić.
7: Walne zgromadzenie PKOL-u może wybrać prezesa, jednak statut stowarzyszenia nic nie mówi, by to samo grono mogło prezesa odwołać.
9: Decydują polskie związki sportowe, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu. Gdyby doszło do odwołania prezesa PKOL-u do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, pracami pokierowałby jeden z jego wiceprezesów.
4: Ten sprzęt ma pomóc w leczeniu dzieci, które przychodzą na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Placówka otrzymała nowoczesny aparat USG. To kolejne wsparcie od Fundacji WOŚP, mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
10: W 2024 roku oddział otrzymał od Fundacji WOŚP aparat do przesiewowego badania słuchu, do badania słuchu noworodków, a zwłaszcza wcześniaków.
4: Nowy aparat pozwoli na szybsze wykrycie chorób. Od północy dziś w Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całe miasto, dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych i każdej kolejnej nocy będzie obowiązywał od 23 do 6 rano. Od przyszłego roku natomiast ten przedział się wydłuży. Nocna prohibicja będzie wtedy obowiązywać od 22.
1: Sport w Rock Radio.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushait 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. Dzięki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1. W półfinale dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk, Wrocław i Arka Gdynia.
1: Pogoda.
4: Piątek Śnieg ze słońcem w większości regionów, ale pojawią się też chmury. Tych deszczowych można się spodziewać na północnym wschodzie. Tutaj może przelotnie padać słaby deszcz. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Trójmieście, przez 21 na Suwalszczyźnie, do 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, a chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach 16-17 stopni.

0: The Beatles, Get Back, taka afera była. 12 po 9, szanowne i szanowni, po akcji z kilometrówkami posłanki Żukowskiej z Nowej Lewicy jeżdżącej 90 km dziennie z pod Sejmu do Sejmu, pod lupę wzięto rzecz jasna innych parlamentarzystów i taki na przykład pan Rafał Bochenek z PiSu.
1: O.
0: To lubi podróżować. Tak? Musi chłopina, Jezu, jak on musi zasuwać.
1: Słuchaj, naprawdę? No.
0: W roku 2025 pan poseł pobrał, uwaga, 47 550 zł kilometrówki, nieco ponad 25 tysięcy złotych na taksówki, prawie 52,5 tysiąca za najem samochodu i nieco ponad 28 tysięcy złotych za loty krajowe. W sumie pan Rafał Bochenek zgarnął dla siebie 153 314 zł i 42 grosze.
1: A co, on jest Magellan?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Jak to? Jak?
0: No, czy oni wszyscy generalnie mają taki, powiem ci, bardzo podróżniczy zaciąg. Aha. Z tego, co widziałem.
1: Super.
0: Od lewa do prawa.

Two Minutes to Midnight i Iron Maiden w Rock Radio, bo trzeba nieco podkręcić tempo, 20 po 9. Na horyzoncie grupa Toto, a także grupa Zio, prawda? Bo odrobiny magii jeszcze nikt, a zresztą...

0: wszystko to, co mam.
1: Magiczne słowa, grupa Zia w Rock Radio, proszę Państwa, ale zostawmy konfekcję. Przejdźmy, proszę Państwa, do słuchaczy, bo mamy telefon podobno. Halo?
2: Siemano, siemano, Marcin się melduje, kierownik grupy wsparcia. Dobrze, że już piątek.
1: Prawda?
2: Tyle wam powiem, bo ile można siedzieć w tej robocie. Ale no pogoda za oknem okej. Okay. Kolega trzeźwieje, siedzący po lewej, koleżanka ledwo, ale jakoś...
1: Fajnie.
2: Docieramy do weekendu, więc pozdrawiam was serdecznie. Hell yeah!
3: Nie, no, huczna była ta wigilia weekendu wczoraj, widzę.
1: Dacie radę. Jeszcze trochę. Jeszcze chwilę. Jeszcze moment.
3: Spoko.
1: I będzie piątek. Pozdrawiamy kierownika grupy wsparcia. Kłaniamy się nisko, dziękujemy za ten kontakt. A my gramy Garbage. Only happy when it rains. No, w ten weekend nam to nie grozi.

R.E.M. is the end of the world as we know it. Za 21.10, przed 10.00 dobry zestaw Golden Earring by Mi Scorpions. W Rock Radio, proszę Państwa, łączy nas klasyka rocka, a Wy, mam nadzieję, zostajecie jeszcze z nami i z odpaloną aplikacją Rock Radia. I można zostać dłużej niż z powstaniem Rock Radia. Nikt tego nie sprawdza.

0: Proszę Państwa, piątkowe powstanie Rokradia zamykają tak zwani skorpiąsi. Send me an angel na koniec naszego spotkania. Kajto Ruszczyk, pan od guziczków.
1: A możemy mówić skorpiąsi, bo to są po prostu nasi koledzy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
0: No tak, taka jest prawda. No ja pamiętam, jak oni mnie pytali. A zresztą.
2: Co?
0: Kuba Kaleta w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No, Wind of Change. Oni pytali, który park wziąć pod uwagę.
2: A, rozumiem.
0: Dużo mieszkałem w Moskwie, to wejście Gorki Park. No i tak zaczął wiatr zmian wiać. Trocheśmy pogwizdali razem, prawda, bo zimno było. No i tak powstały hity.
2: Okay,
0: dobrze, Kuba,
2: fajnie,
0: zostawmy
2: dobra.
0: Tam moją przeszłość rock'n'rollową. Co u ciebie po 10?
2: No, po 10 w cyklu W mgnieniu roka będzie oczywiście dużo rockerki.
0: Tak. No.
2: No ja o co zadbamy z Olą Konopką. No ale też sprawdzimy, jak kiedyś sobie radzili graficy przed wynalezieniem Corela i Photoshopa.
1: Co to są? Aha, to jakieś programy. Na Photoshop znam, programy, a tego pierwszego nie znam.
2: No Corel nie znasz?
1: Nie znam. Nie, co ty, ja jestem lamusem komputerowym, człowiek.
2: A czyli a Paint? Coś takiego?
1: No,
2: ci,
1: a nie,
2: Paint,
1: tak, Paint to znam,
2: wielbiam. No to przed wynalezieniem Painta też.
1: A, no dobrze. No. Okej, to teraz rozumiem.
2: No, to jest taka branżowa będzie audycja bardziej.
1: Aha, okej.
2: Dobrze, a w Białych Krukach po 12:00 przekonamy się, dlaczego przed nagraniem niektórych albumów należy odwiedzić skup złomu.
0: O,
2: no, co?
1: Chciałbym strzelać, ale nawet nie mam pomysłu.
0: A teraz skupy złomu są passé, teraz się zbiera butelki i puszki po siedle.
2: A złomu gdzie mam wrócić? Do tego butelkomatu też?
1: Możesz spróbować.
0: Nie wiem, nie zbieram. Ja raczej wyrzucam.
2: Okej. Czyli, dobra, to powiedz mi, gdzie będziesz wyrzucał, to ja to zbiorę wtedy.
0: Dobra, dam ci znać.
2: No, kasa leży na ulicy, wystarczy się po to schylić.
0: Wystarczy, prawda, tak zwane chwila strachu.
2: Tak się nazywa przedsiębiorczość, proszę Państwa.
0: W obecnych czasach.
2: No.
0: Kuba Kaleta, człowiek, który na przedsiębiorczości zjadł wszystko, włącznie ze swoimi sandałami.
2: Otóż
0: my słyszymy się w poniedziałek o 6:00. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Teraz bosy chodzi, Jezu Bielek, cześć.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Cześć, po 10 na rozgrzewkę dołożymy do pieca razem z AC/DC, ale wcześniej newsy.
2: Sadownicy liczą straty, niektórym wymarzło niemal wszystko. Deportacja zatrzymanych aktywistów z międzynarodowej flotylli. Chorzy na Alzheimera i ich rodziny praktycznie pozostawieni sami sobie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Werdecka. To będzie trudny sezon, bo zbiory z sadów będą niższe, nie tylko od tych zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który przygotowuje raport o stratach spowodowanych pogodą. Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
3: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic.
4: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle.
3: Gdzie to wymarzły jabłka?
5: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
2: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Stan niektórych członków flotylli zmierzających do strefy Gazy jest poważny. Działania Izraela wobec nich były brutalne, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Polska. W ostatnich godzinach Izrael podjął decyzję o deportacji zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Dwoje Polaków jeszcze wczoraj opuściło ten kraj.
6: Wciąż dochodzą do siebie. Jeśli chodzi o Agatę i Łukasza, wiemy, że są w stanie dobrym. Jeśli chodzi o Karima, to wiemy, że trafił do szpitala, co znaczy, że uzyskał poważniejsze obrażenia i jego stan jest stabilny. Został pobity, potraktowany brutalnie, także jest pochodzenia arabskiego, egipskiego. Prawdopodobnie za to spotkała go po prostu większa przemoc niż wobec innych.
2: Tymczasem w życie wszedł 5-letni zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gawir opublikował nagranie, na którym widać, jak poniża i znieważa członków flotylli Sumut niosącej pomoc humanitarną do strefy Gazy. Nagranie wywołało międzynarodowy skandal, zareagowała też Polska. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania szefów dyplomacji państw NATO w Szwecji. Jednocześnie zapewnił, że Europa pozostanie na kursie wzmacniania potencjału militarnego w ramach NATO, aby być mniej zależna pod tym względem od Waszyngtonu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy naszego czasu, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłasza, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy po wcześniejszych głosach o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić w prokuraturze, odpowie na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. 4 sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Blisko 700 tysięcy osób i ich rodziny pozostało bez systemowej pomocy państwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o pacjentów chorych m.in. na Alzheimera i Parkinsona. Kontrolerzy wyliczają braki w diagnostyce, wsparciu opiekunów, działań na poziomie ministerialnym. Liczba pacjentów na choroby otępienne w Polsce rośnie i to szybko. Z raportu NIK-u wynika też, że pacjenci, jak zauważa rzecznik Izby, Bartłomiej Pograniczny, często są pozostawieni sami sobie.
7: Mogli oni korzystać ze świadczeń zdrowotnych i społecznych jedynie na zasadach ogólnych.
2: Po 10 latach od ostatniej kontroli niewiele się zmieniło mimo zaleceń.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci niespełna 2-letniego chłopca na terenie prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Dziecko wpadło do oczka wodnego, które znajduje się na terenie posesji, mówi prokurator Karolina Staros.
9: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Następnie ta reanimacja została przejęta przez funkcjonariuszy policji, jednak okazała się ona bezskuteczna.
8: W związku z tą sprawą zatrzymano 2 opiekunki ze żłobka. A wczoraj na granicy Ochoty i Włoch wybuchł pożar ekranów dźwiękochłonnych. Gęsty czarny dym był widoczny z dużej części dzielnicy. Straż szybko opanowała ogień i poinformowała, że w związku ze zdarzeniem nikomu nic się nie stało. Na koniec ciekawostka. Przed Halą Mirowską odsłonięto historyczny granitowy bruk. Był on ukryty pod wcześniej wylanym asfaltem. Część kostki została rozebrana, ale prace w tym miejscu są prowadzone w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Za godzinę powiem za to nieco więcej na temat biegu Powstania Warszawskiego.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
8: Sporo słońca, mało chmur na niebie i raczej brak opadów deszczu. Tak, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała do końca dnia pogoda w Warszawie. Termometry maksymalnie pokażą dzisiaj około 22 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić troszeczkę cieplej. W niedzielę za to możemy ponownie spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Jestem, cześć Kuba. O czym dziś?
0: Dzisiaj w cyklu W mgnieniu roka przekonamy się, jak ciężko mieli ludzie przed wynalezieniem, przed odkryciem ChatGPT. Jakie ciężkie było życie.
1: To prawda. No. Dlatego, że żeby stworzyć jedną okładkę, to kiedyś trzeba by było mieć...
0: Sprzęt specjalny, tak naprawdę.
1: Specjalny sprzęt, specjalne narzędzia. A teraz?
0: No teraz to, kliku, kliku, tak?
1: Kliku, kliku.
0: Chwila roboty i pora na CS-a.
1: Tak? Pora na CS-a i okładka kultowa.
0: Już za chwilę będziemy ten temat, proszę Państwa, w sposób twórczy rozwijać.
1: Zapraszamy na cykl W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: understood. Takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do końcówki lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1989. To właśnie w tym roku w Pekinie dochodzi do masakry na placu Tiananmen. Wojsko zabija kilka tysięcy uczestników protestów. Do kin wchodzą filmy Przesłuchanie, Piłkarski poker, Sztuka kochania, 300 mil do nieba, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Licencja na zabijanie oraz Batman. A na dom w belgijskim mieście Kortik spada radziecki myśliwiec, zabijając jedną osobę. Ten samolot wcześniej pokonuje 900 km bez pilota, który katapultował się po starcie w Bagiczu pod Kołobrzegiem.
2: Za to dokładnie 37 lat temu, czyli 22 maja 89 roku, wychodzi płyta zespołu Queen pod tytułem The Miracle. Jest to 13. płyta Queen, na której znajdują się takie hity jak The Invisible Man, Breakthrough i oczywiście I Want It All.
0: Płyta The Miracle powstawała w bardzo trudnym dla muzyków Queen czasie.
2: Prawda, dlatego że gitarzysta Brian May dochodził do siebie po rozwodzie, a do tego wszystkiego zmagał się w tym czasie z depresją. Freddie Mercury 2 lata przed premierą Krążka dowiedział się, że ma AIDS.
0: I w czasie nagrywania płyty The Miracle o tym, że Freddie jest chory, wiedzieli tylko jego bliscy oraz członkowie Queen.
2: Płyta początkowo miała nosić tytuł The Invisible Man, czyli tak jak jeden z singli promujących ten krążek.
0: Ale tak się nie stało.
2: Tak.
0: Dlatego, że muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą tego albumu.
2: To bardzo ciekawe.
0: No, ale ciekawa jest również okładka tej płyty.
2: Bardzo, no, bardzo mi się podoba.
0: Płyta The Miracle to jest ostatni krążek Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce.
2: Mhm.
0: No i teraz tak, co my na tej okładce widzimy? Oczywiście widzimy muzyków Queen, ale ich twarze są złączone w jedną.
2: Tak.
0: No są to srogie grzyby. No ale no nie jest tak, to nie jest psychodeliczne, jest.
2: No ale pomyśl sobie, jak kiedyś to musiało być pracochłonne i czasochłonne, żeby stworzyć taką okładkę, ponieważ teraz można to wygenerować w czacie GPT w sekundę.
0: A pod koniec lat 80., żeby stworzyć taki właśnie efekt, trzeba było korzystać ze specjalnego sprzętu o nazwie Quantel Paintbox.

0: No i dodajmy, że inspiracją do powstania tej okładki była okładka singla The Clairvoyant zespół Iron Maiden. I warto też wspomnieć, że od momentu premiery krążek The Miracle doczekał się kilku reedycji wzbogaconych o liczne bonusy, ale najbardziej kompletna jest ta ostatnia reedycja z 2022 roku, bo poza 10 numerami z wersji podstawowej mamy tu także DVD i aż 5 dodatkowych kompaktów, a na nich łącznie 47 bonusowych piosenek, stron B, singli, wersji alternatywnych i niewydanych wcześniej rarytasów. Wśród tych numerów znalazł się też przez lata zaginiony kawałek Face It Alone.
1: Muszę ci powiedzieć, że moją ulubioną ciekawostką jest jednak ta z okładką Iron Maiden.
0: Ja oglądałem te dwie okładki i nie wpadłem na to, że...
1: Co nie?
0: Że ja dopiero mają to coś teraz, wspólnego. No.
1: Teraz to widzę.
0: Widzisz, jakich można się ciekawych rzeczy dowiedzieć w radiu?
1: Ale to widzisz, no. Jak się ma takiego mądrego kolegę, to już w ogóle...
0: Och, ale mi tutaj skomplementowałaś. No bardzo mi miło, koleżanko. Pochwalę cię na spotkaniu z szefostwem najbliższym.
2: W mgnieniu roka w

Bardzo lubię wracać do tego numeru regularnie, również w piątkowe przedpołudnie. To Uriah Heep w Rock Radio. Za 18 minut będzie 11. My już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który podejrzewam, że możecie kojarzyć z takiego filmu jak Klub Winowajców. To jest chyba jeden z największych przebojów grupy Simple Minds. Już za chwilę go posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Bardzo lubi klimat tego numeru. To klasyka rocka od Eagles. W newsach o 11 sprawdzimy, gdzie w ten albo w kolejny weekend powinni zajrzeć fani burgerów, a po 11 posłuchamy sobie numeru opartego na niesamowitym gitarowym riffie. W Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 11:00 posłuchamy legendarnego numeru Dire Straits, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw podpisane. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w USA na 3 miesiące. Tenisiści poznali już swoich rywali na French Open.
0: Rock Radia.
2: Dorota Werdecka. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgodnie z rozporządzeniem urzędy stanu cywilnego będą miały możliwość zmiany rubryki mówiącej o płci współmałżonków. Urzędy stanu cywilnego m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Łodzi zdecydowały już o dokonywaniu transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych na dotychczasowych formularzach, nie czekając na przygotowywany rządowy projekt rozporządzenia. Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl. Mężczyzna został we wtorek zatrzymany w USA. Od lipca był poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych okręgu Missouri. Procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sprawie zadziałała współpraca wszystkich sił politycznych w Polsce.
3: Jest bardzo mocna deklaracja, teraz dobra implementacja, czyli dobre wdrożenie tej decyzji do rozplanowania sił amerykańskich w Europie i w tym procesie planistycznym będziemy uczestniczyć wspólnie ze sztabem generalnym, wspólnie z generałem Grinkiewiczem.
2: Prezydent USA ogłosił kilkanaście godzin temu, że do Polski wyśle 5 tysięcy żołnierzy. Ta decyzja zmienia wcześniejszą o wstrzymaniu rotacji 4 tysięcy żołnierzy, którzy mieli stacjonować w Polsce. Los nie był tym razem łaskawy dla Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wejdą Magdy w niedzielę. French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linetę z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wejdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabino. Czyli tu też mogło być lepiej. Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która udanie przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
2: W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
5: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
2: Festiwal ma potrwać do 31 maja.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. ZDM ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Czteropasmowa droga tranzytowa ma zyskać nowy kameralny charakter, mówi Jakub Dybalski z placówki.
7: Pasaż okolony dwoma szpalerami drzew, skrzyżowania wyniesione. Nie przewidujemy na Kruczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej.
6: Przetarg potrwa do 22 czerwca. Wybrany wykonawca na realizację projektu będzie miał 1,5 roku. Zaglądamy na Mokotów, a tam mieszkańcy domagają się przeniesienia kliniki metadonowej działającej przy ulicy Czerskiej. Pod petycją skierowaną w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia podpisało się ponad 1400 osób. Mieszkańcy skarżą się na agresywne zachowanie niektórych pacjentów i obawiają się o swoje bezpieczeństwo. A już 27 maja rozpoczną się zapisy na 35. bieg Powstania Warszawskiego. Ten odbędzie się 25 lipca wieczorem na ulicach Stolicy. Bieg ma dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. A zapisać się będzie można przez stronę aktywnawarszawa.pl. Za godzinę powiem za to więcej o weekendowych utrudnieniach na drogach Stolicy.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: Będzie słonecznie i ciepło, tak dzisiaj ma wyglądać pogoda w Warszawie. Zachmurzenie jest niewielkie i zdaniem synoptyków nie powinno padać. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie, co pozytywnie wpłynie na samopoczucie wszystkich osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale temperatura pójdzie delikatnie w górę. Za to w niedzielę, choć nadal będzie ciepło, to możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem, to klasyka polskiego rocka od Dżemu w Rock Radiu, a że klasyki polskiego rocka, zwłaszcza tej z lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który powstał jeszcze zanim powstał zespół Lady Punk i później trafił do repertuaru tej kapeli. Pierwszy wielki przebój tego właśnie projektu muzycznego. Już za chwilę w Rock Radiu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie naszej aplikacji.

0: No, atmosfera lat 70. jest po prostu namacalna w tym numerze. Klasyka rocka od Bad Company w Rock Radio. No właśnie a propos tych odgłosów burzy, które tam w tle gdzieś pobrzmiewają, to jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała pogoda w weekend, no to słuchajcie uważnie newsów Rock Radia o godzinie 12. A tymczasem do 12 pozostało minut 28. Przypominam, że po 15 jak codziennie wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj, poza tym zaszczytnym tytułem, gramy o kubek Rock Radia i najnowszą płytę Foo Fighters, czyli album o tytule Your Favorite Toy. Czekamy na wasze historie, anegdoty, dykteryjki. Można dzwonić? My nie oddzwaniamy, więc jak wybierzecie numer 2244066, to od razu nawijacie do słuchawki swoją historię. Możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. No i ja teraz zaglądam do skrzynki z historiami, która no, jest dość mocno wypełniona tymi anegdotkami i wyciągam z tej skrzynki taką oto historię.
1: Miałam niezłą wpadkę u lekarza na kontroli po zabiegu kolana. Bada maca to kolano i pyta, czy jeszcze boli. Ja mówię, że już mniej i nagle wypaliłam, że z łechtaczką jest wszystko w porządku. Lekarz bez mrugnięcia okiem. Nie wnikam, co tam u pani z łechtaczką, ale łąkotka faktycznie wygląda dobrze.
0: No, tak było, potwierdzam, to ja byłem tym lekarzem i przy okazji tradycyjnie przesyłamy pozdrowienia dla całej redakcji tygodnika Chwila dla Ciebie. Jeżeli macie historię do rock'n'rollowca dnia, to podeślijcie nam ją pod 2244066, w sensie zadzwońcie i tam powiedzcie ją do słuchawki, tę historię, ale możecie również powiedzieć tę historię do słuchawki smartfonu z aplikacją Messenger i podesłać nam właśnie na Messengerze w głosówce taką anegdotkę z waszego albo z cudego życia, albo z chwili dla ciebie, bo jak się okazuje też można na taki pomysł wpaść. A kto zgarnie kubek Rock Radia, kto zgarnie najnowszą płytę Foo Fighters, Your Favorite Toy i kto zostanie rock'n'rollowcem dnia, tego dowiemy się po godzinie 17, a już teraz numer, w którym ja czuję wiosnę i nie tylko. To klasyka rocka od Liquido w Rock Radio.

Numer, który poznałem i który pokochałem dzięki Rock Radio, to klasyka rocka od Midnight Oil. Za 18 minut będzie 12, a już za chwilę posłuchamy takiego numeru, który jest najlepszym dowodem na to, że nie zawsze kto pierwszy, ten lepszy. Bo tak, kawałek, o którym mowa, jako pierwsi nagrali panowie z zespołu Head East, a zaledwie 3 miesiące później swoją wersję, czyli cover, po prostu zarejestrowali muzycy grupy Rainbow. No i tak się losy potoczyły, że to właśnie wersję Rainbow znamy lepiej niż wersję tę oryginalną. W związku z tym, no cóż, to, że panowie z Head East nagrali ten kawałek jako pierwsi, to nie sprawiło, że stali się super gwiazdami muzyki rockowej. No czasem tak już po prostu bywa. Już za chwilę Rainbow, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest jeden z nich, klasyka rocka od Toto. W newsach o 12 sprawdzimy, kiedy w naszym kraju pojawią się amerykańscy żołnierze, a po 12 posłuchamy sobie no absolutnej klasyki heavy metalu z samego początku lat 80. w Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 12 na rozruch zarzucimy sobie heavy metalową petardę od Judas Priest, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: To ojcem sukcesu i kiedy amerykańscy żołnierze pojawią się w Polsce? Są wyniki sekcji dwulatka, który zmarł w żłobku pod Warszawą. Nasi tenisiści poznali rywali na turnieju w Paryżu.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. To sukces Polski, to sukces prezydenta Nawrockiego. Tak szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy.
3: Pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
2: Amerykański prezydent uznał, że USA wyślą jednak do Polski żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i ich dobre relacje z Polską. Według polityków z polskiego rządu decyzja Trumpa to skutek dyplomatycznej ofensywy naszego kraju. Każdy miał swoje zadania i wszyscy odegrali pozytywną rolę, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie nie wiadomo, czy mowa o stałej, czy rotacyjnej obecności żołnierzy. Jak tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz, interpretujemy tę decyzję.
4: Musimy jeszcze poczekać na przełożenie tej decyzji na proces planistyczny, zakończenie procesu planistycznego.
2: Ten proces może potrwać do 4 tygodni. Nie wiadomo jednak, kiedy realnie wojskowi pojawią się w Polsce. Jeszcze jedna ważna wiadomość wojskowa. Około 18 do bazy lotniczej w Łasku dotrą pierwsze 3 samoloty F-35. Przekazał minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste powitanie maszyn ma się odbyć 12 czerwca. Przyczyną śmierci dwulatka w Ząbkach było utonięcie. Tak orzekli biegli po sekcji zwłok chłopca, którego w środę znaleziono w oczku wodnym na terenie prywatnego żłobka. Tego samego dnia wieczorem śledczy zatrzymali dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat. Dziś wieczorem minie 48 godzin, które śledczy mają na zebranie materiału dowodowego i decyzję, czy kobiety usłyszą zarzuty, czy też zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Los nie był tym razem łaskawy dla Ligi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka poznała rywalki w drodze do finału wielkoszlemowego French Open i już wiadomo, że czekają ciężki turniej. Pozostali nasi zawodnicy też mogli trafić lepiej. Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek zacznie turniej w poniedziałek od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W drugiej rundzie też powinno być lekko, a potem zaczną się schody. Potencjalną rywalką w trzeciej rundzie będzie Irena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa. Dalej mogą ją czekać mecze z triumfatorką turnieju w Madrycie Martą Kostiuk, triumfatorką turnieju w Rzymie Eliną Świtoliną, a w półfinale z Jeleną Rybakiną. Słowem, ciężko. Pierwsze na kort wyjdą Magdy w niedzielę. Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Linety z Czeszką Terezą Walentową. Panowie na kort wyjdą w poniedziałek lub wtorek i zagrają ze specjalistami od gry na mączce. Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chińczykiem Alejandro Tabino. Czyli tu też mogło być lepiej.
2: Dla tej czwórki, a także dla Mai Chwalińskiej, która przebrnęła eliminację, każde zwycięstwo będzie małym sukcesem.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Z końcem maja rozpocznie się remont linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich. Modernizacja miała być połączona z remontem linii średnicowej, ale ten się opóźnił, mówi Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich.
7: Postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują.
6: Remont ma zająć 2 miesiące. W tym czasie tramwaje nie pojadą między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. Tymczasem w ten weekend drogowcy rozpoczną asfaltowanie na Marszałkowskiej, Przekornej i Rosochatej. W kolejnych dniach zaplanowano także nocne prace przy Emilii Plater w Alejach Jerozolimskich oraz w okolicach Wału Mieteszyńskiego. W tych miejscach możecie spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu. Przenosimy się jeszcze na Ursynów. Zatrzymano tam kobietę podejrzaną o posiadanie dużej ilości narkotyków oraz mężczyznę podejrzanego o paserstwo. Para zwróciła uwagę policjantów, bo zachowywała się nerwowo. Kobiecie grozi do 10 lat, a 48-latkowi do 5 lat więzienia.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: A w Warszawie dzisiaj na niebie ma królować słońce, będzie małe zachmurzenie i podobno ma nie padać, tak twierdzą synoptycy. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni, taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale temperatura podskoczy do 24 stopni, a w niedzielę może pokropić.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: O, jestem, cześć Kuba.
0: Doskonale. Widzę, Ola, że masz dzisiaj no taki skórzany outfit, bardzo dobrze. Chodzi oczywiście o taką brązową kurtkę, taką, wiesz, co taksówkarze noszą i kamizelkę, bomberkę. A dlaczego?
1: Dlaczego? No właśnie, dlatego, że się w to ubrałam?
0: No dlatego, że to jest strój, który doskonale pasuje do klimatu dzisiejszej płyty, którą umówimy w cyklu Białe Kruki, bo to jest płyta, którą z powodzeniem można, albo nawet której należy słuchać w takich miejscach jak Autokomis, giełda samochodowa, skup złomu, Lombard na przykład. To są właśnie takie sytuacje i miejsca, no z życia wzięte, bliskie sercu nam
1: A
0: wszystkim.
1: Ja mam pytanie, no. Skoro my rozmawiamy dziś o takim zespole, to czy my, Kuba, zrobimy dziś dwie wersje tego odcinka? W sensie wieczorem opowiemy coś jeszcze więcej?
0: Ale taką co wersję dla dorosłych, o to chodzi?
1: Chciałam
0: no, powiem ci, że byłoby to wskazane, tak? Ale
1: no bo tu trafił nam się taki przypadek.
0: Taki rodzynek po prostu. No trafił nam się, tak, no to jest muzyka, przy której można, jak już państwo wiedzą, robić różne rzeczy, tak?
1: No my się trochę śmiejemy, żartujemy. No,
0: ale trochę też nie.
1: O, dlatego żebyście się mogli tego dowiedzieć, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: To jest taki wakacyjny numer klasy karaoke od Toma Petiego w Rock Radio. Jest dokładnie 12:30, a my teraz radykalnie zmienimy klimat i nastrój. A to dlatego, że jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. I dziś omówimy płytę zespołu Different State pod tytułem Yield z 95 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Jest zespół Different State, Kuba.
0: No, jak określiliśmy to poza anteną, z wylęgarni talentów
2: tak
0: show biznesowych.
2: Jest, ponieważ jest z Ciechanowa.
0: A z Ciechanowa kto pochodzi?
2: Na przykład Doda, Kłebo, Alicja Szemplińska, która teraz reprezentuje nas na Eurowizji. I co? Zespół istniał od 92 roku.
0: I to był jeden z pierwszych polskich zespołów grających industrial, czy też industrial.
2: Industrial.
0: Yes. No.
2: Czyli taką bardzo mroczną muzę.
0: Dla ludzi, którzy lubią się ubierać w skórzane ciuchy. No i tam.
2: No i tam resztę to.
0: To już nie będziemy mówili o tej porze, bo to jest. Dzieci mogą słuchać, tak?
2: Tak jest. Jesteśmy w ciągu dnia, no nie wolno. Powiedz mi, ile na koncie mają płyt?
0: Chyba 16. Mówię chyba dlatego, że no, to jest jeden z tych zespołów, który ma Bajzel w swojej dyskografii. Natomiast ostatnia płyta, czyli Enormous Components of Motor Unit Volume 2, świetny tytuł, ukazała się w roku 2020. No i już nowa płyta się nie ukaże. Najprawdopodobniej dlatego, że lider i założyciel zespołu Different State, czyli Marek Marchow, w tym samym roku, czyli w 2020, zmarł. I prawdopodobnie dlatego ich media społecznościowe, to znaczy media społecznościowe grupy Different State, nie są od 6 lat aktualizowane, a w bio na Facebooku jest cały czas link do martwego portalu, jakim jest MySpace.
2: Ojej.
0: No. Natomiast my tutaj o płycie Yield chcieliśmy porozmawiać.
2: Jest to debiutancka płyta i dla tych, którzy nie wiedzą, to Yield znaczy plon.
0: I ten sam tytuł noszą wszystkie numery na płycie Yield, czyli po prostu jest Yield 1, Yield 2 i tak po prostu w koło Macieju, albo dookoła Wojtek, tak się mówi też.
2: Dookoła Wojtek?
0: No, tak słyszałem, dookoła Wojtek.
2: Bardzo fajnie.
0: Taka anegdotka, szybka. Na treningu karate po prostu nasz trener powiedział, że coś tam robimy i no i dookoła Wojtek. A kolega mówi, ale ja Adrian jestem.
2: I no. Kuba, jak ci się podoba ta muzyka?
0: Wiesz co, jest to muzyka bardzo klimatyczna. No to nie jest muzyczka do samochodu, ale to są moje klimaty. Mimo tego, że ja nie chodzę ubrany w skóry i tam no nie robię tych rzeczy, o których poza anteną mówiliśmy, a o których mówić nie wypada.
2: Tak.
0: Nie robię tych rzeczy, które można zamknąć w czterech literach. Można tak, tak bym to określił. No.
2: Ale jesteś enigmatyczny. Na pewno nikt się nie domyśli.
0: Nie,
2: to
0: myślę,
2: jest
0: że nie.
2: Bardzo niepokojąca muzyka.
0: Tak.
2: Ale no zdecydowanie coś w sobie ma.
0: To muzyka również transowa, dlatego że jest to z jednej strony ten właśnie industrial, z drugiej strony dark ambient, to jest też taka dronowa muzyka. A muzyka dronowa właśnie zawiera w sobie ten taki pierwiastek powtarzalności. I zespół Different State bywał porównywany do takich kapel jak Ministry czy Gold Flash. I bardzo interesujące jest to, co zostało wykorzystane podczas nagrań płyty Yield.
2: Tak, powiedz to.
0: No, jak czytamy w internecie, cytat. Oprócz konwencjonalnego instrumentarium wykorzystaliśmy łańcuchy kolejowe, amortyzatory do dużego Fiata, kowadło, młoty itd.
2: No, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, gdzie można słuchać takiej muzyki.
0: W autokomisie.
2: Tak.
1: Białe kruki klasyki rocka w rock.

0: Numer, który niezawodnie dodaje energii na resztę dnia. Klasyka rocka od Aerosmith w Rock Radio. Za 18 minut będzie 13, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru z lat 80. I tym razem to będzie klasyka polskiego rocka z debiutanckiej, legendarnej i wyładowanej hitami płyty Oddziału Zamkniętego. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: No dobra, to ja już wiem, jaka melodia będzie chodzić za mną przez kolejnych parę godzin. To właśnie ten kawałek, klasyka rocka od T-Rex. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować w weekend, a po 13 posłuchamy klasyki hard rocka z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 13 wejdziemy na wysokie obroty razem z AC/DC, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary 2 mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
2: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejosz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
0: Pogoda.
2: Ciepło, na ogół od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, tam 16-17. Dużo słońca, tylko miejscami może się chmurzyć. Na północnym wschodzie niewykluczone, przelotne, ale słabe opady deszczu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Numer, którego wyjątkowo przyjemnie słucha się w piątek. Klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru tytułowego z najlepiej sprzedającej się płyty w dyskografii Genesis. To już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Gdyby ktoś pytał, jak brzmi absolutna klasyka rocka, no to właśnie tak, to The Rolling Stones w Rock Radio. Jest już prawie 13.30, jest piątek, weekend już za chwilę się oficjalnie rozpocznie, a jeżeli chcecie wejść w weekend w dobrym humorze, to warto wybrać się do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że już dziś wieczorem będziecie mogli tam wpaść na imprezę pod hasłem Improwizowane dubbingi komediowe. Chodzi w niej o to, że komicy, tak, bo to jest impreza stand-upowa, będą podkładać głosy pod wylosowane fragmenty filmów, seriali czy reklam, a żeby było jeszcze trudniej, no to tematy do dubbingowania będzie im podrzucać publiczność. Całość poprowadzi Patryk Trela, improwizowane dubbingi komediowe startują o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka i przy okazji tej właśnie kapeli poświęcimy w przyszłym tygodniu, a konkretnie w poniedziałek, poranny odcinek cyklu W mgnieniu roka. Najbliższy odcinek tego cyklu po 17, a jutro po 20 razem z Olą Konopką, Mariuszem Stelmaszczykiem i Ryśkiem Brzezińskim będziemy robili podsumowanie tygodnia w cyklu W mgnieniu roka, czyli w subiektywnym kalendarium muzycznym związanym z klasyką rocka. Już teraz ONA w Rock Radio.

Jak tu nie kochać klasyki rocka z lat 80. z takimi niesamowitymi melodiami? To Journey w Rock Radio. Za 21 minut będzie 14, a jeżeli potrzebujecie czegoś cięższego na rozruch, no to doskonale się składa, bo już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który jest oparty na riffie, który uratował Black Sabbath, a to dlatego, że gitarzysta tej kapeli, czyli Tony Iommi, na początku, w pierwszej połowie lat 70. no cierpiał na blokadę twórczą i żeby z tej blokady twórczej go wyciągnąć, koledzy z kapeli między innymi wynajęli rzekomo nawiedzony zamek Clearwell i tam zamieszkali, no i okazało się, że chyba te duchy pomogły, dlatego, że tak powstał jeden, no, z najlepszych gitarowych riffów w historii Black Sabbath. Już za chwilę tego numeru posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Ależ to jest moc, klasyka rocka od IMF i swoją drogą to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Być może właśnie z tym numerem również wejdziemy w weekend. Wszystkiego dowiemy się po godzinie 18 podczas 201 notowania waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Tymczasem w newsach o 14 sprawdzimy, dlaczego plantatorzy ogórków no nie mają w tym sezonie zbyt wielu powodów do radości, a po 14 posłuchamy sobie numeru, co ciekawe, opartego na riffie, ale syntezatorowym. To już za chwilę w Rock Radio.

0: Zaprasza Kuba Kaleta.
1: O 14:00 posłuchamy nieśmiertelnego numeru Van Halen, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
3: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
2: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
2: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
2: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
5: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
2: Okres wymagania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Josep Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
0: Pogoda.
2: Maksymalnie 21 stopni na Kujawach i w Łódzkiem, 22 na Podlasiu i na Śląsku, 23 na Mazowszu i na Podkarpaciu. Pogodniej i ciepło, deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaczmarek.

Nie wiem, co ten numer w sobie ma, ale ja go znam na pamięć, a za każdym razem słucham go z ogromną przyjemnością. Prawdopodobnie dlatego, że jest piątek i prawdopodobnie dlatego, że to odliczanie to oczywiście do weekendu w tym wypadku. Europe w Rock Radio, 17 minut po 14, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który stał się pierwszym hitem grupy The Cars i to był w ogóle pierwszy singiel, który nagrali. I co ciekawe, Rick Ocasek, czyli jeden z liderów tej kapeli, napisał tę piosenkę w piwnicy komuny, to takiej po prostu niby hipisowskiej komuny, powiedzmy, w której wówczas mieszkał. No i jak się okazuje, nawet właśnie w takich warunkach mało show biznesowych można stworzyć hit, który wywinduje twoją kapelę na listy przebojów, szczyty tych list przebojów. Dobra, już za chwilę The Cars, a wy oczywiście nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: To jest numer, którego ja bardzo intensywnie słuchałem w drodze na wykłady kiedyś. No, to były dawne studenckie czasy, klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio. Za dwie minuty będzie 14:30, więc już tylko ile tam? 3,5 godziny dzieli nas od kolejnego 201 notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. To będzie notowanie tradycyjnie składające się, no jak sama nazwa wskazuje, z 10 numerów. Możecie mieć realny wpływ na to, jakie to kawałki trafią do najnowszego notowania klasycznej dziesiątki. Jak? No tak, że wchodzicie na rockradio.pl, wybieracie swój ulubiony kawałek i głosujecie, tak? A jest w czym wybierać, dlatego że wśród propozycji są numery m.in. Janis Joplin, Lecha Janerki i grupy New Radicals i my też was zachęcamy do tego, żebyście swoje własne propozycje zgłaszali do klasycznej dziesiątki. Szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl i my codziennie, od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, czyli o 14:30, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. Teraz jeden z największych rockowych hitów lat 80. od Status Quo w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Powiem wam, że ja do tego numeru bardzo lubię wracać o różnych porach i w różnych dniach, no w piątkowe popołudnie jak najbardziej. Fleetwood Mac w Rock Radio za 24 minuty będzie 15, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który, no myślę, że działa tak jak kawa, to znaczy po prostu pobudza. No zresztą co wam tu będę ściemniał? Za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca, posłuchamy sobie petardy od Foo Fighters, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

No, ci to wiedzą, jak rozruszać towarzystwo. Klasyka polskiego rocka od TSA. W newsach o 15 sprawdzimy prognozy pogody na lato, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia. Więc już teraz możecie dzwonić pod 224-0066 albo wysyłać głosówki na Messengerze i opowiadać o swoich albo cudzych przypałowych, niecodziennych, pokręconych historiach. Dzisiaj gramy o kubek Rock Radia i o najnowszą płytę Foo Fighters. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się w poniedziałek od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, piątek 15. Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 sobie posłuchamy m.in. T-Love, T-Rex i nie tylko. Zaproszę Was też do pociągu do kina, w którym zdradzę Wam, jak też zdobyć podwójne zaproszenie na wybrany seans. A teraz newsy i pogoda.
2: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Nowa usługa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
4: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
3: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodziło o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
2: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
2: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica, a chodzi o spektakl Lekko nie będzie. To komedia o miłości, pozorach i szukaniu szczęścia na przekór losowi. W rolach głównych można zobaczyć Angelikę Piechowiak, Kacpra Kuszewskiego czy Milenę Staszuk. Początek w niedzielę o godzinie 15. Również w niedzielę Stadion Legii Warszawa zamieni się w Centrum Sportu i Rodzinnej Zabawy podczas Święta Łazienkowskiej. W programie przewidziano treningi biegowe dla dzieci, strefy aktywności, koncert orkiestry, loterie z nagrodami i specjalny tor Run Magedon Kids. A wieczorem odbędzie się także mecz Legia Ladies. Wstęp jest bezpłatny. Na koniec jeszcze Klub Stodoła zaprasza na stand-up Błażeja Krajewskiego. Komik zaprezentuje Hamburger Show, który jest parodią znanego programu familijnego. Nie zabraknie legendarnych sucharów w roli głównej. Początek w niedzielę o godzinie 18.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Piątek pogodny i ciepły, padać przelotnie i delikatnie, może tylko na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, 22 na Podlasiu, 23 na Podkarpaciu.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Pociąg do kina w Rock Radio.
1: Skoro już mamy piątek, no to wypada pomyśleć o tym, co można zobaczyć w kinach Helios w całej Polsce. No i od dzisiaj, od 22 maja we wszystkich kinach rozpoczną się premierowe seanse filmu Mandalorianin i Grogu, najnowszej produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen, która rozwija historię znaną z popularnego serialu. Na ekranach Heliosa będzie można też obejrzeć elektryzujący Mortal Kombat 2. Film inspirowany kultową grą skupi się na pojedynkach z Shao Kahnem, tyranem z innego wymiaru, który dąży do całkowitego zniszczenia świata. A jeśli wolicie tematy dużo bardziej związane z popkulturą, no to możecie liczyć na pokazy obrazu biograficznego Michael. Fabuła przedstawia drogę Michaela Jacksona od czasów występów w rodzinnym zespole Jackson 5, aż po moment, gdy stał się ikoną światowej popkultury. Natomiast jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, no to możecie to jak najbardziej w kinach Helios nadrobić, a to przebojowy tytuł ukazujący ikonicznych bohaterów 20 lat później. Do swoich ról powracają Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. W kinach Helios znajdzie się też coś dla młodszych widzów, na przykład Super Mario Galaxy film, czyli przygody Super Mario, postaci znanej doskonale z gier Nintendo. W niedzielę 24 maja natomiast zawitają do kin Helios filmowe poranki z uwielbianą bajką Peppa. Pokazom przygód najsłynniejszej świnki świata będą towarzyszyć konkursy dla najmłodszych. No i teraz uwaga, ja mam dla Was zaproszenia na dowolnie wybrany przez siebie seans w kinach Helios na adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Proszę o wysyłanie odpowiedzi na pytanie, z którego kraju pochodzi Super Mario. No i przy okazji napiszcie też, dlaczego to Wy powinniście dostać zaproszenie do kina.
0: Pociąg do kina w Rock Radio.

Ależ to jest fenomenalna klasyka rocka, której słuchamy sobie w Rock Radio. The Cranberries i Promises. Idealny kawałek na to piątkowe popołudnie, tak jest. Powoli inaugurujemy sobie weekend, no i myślimy o nim coraz częściej. Można też pomyśleć o tym, co się takiego ostatnio odwaliło w waszym życiu. No i warto przy tej okazji zostać rock'n'rollowcem dnia. O tym już za chwilę, a wcześniej posłuchamy Manamu czy Queen, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

A Kind of Magic, czyli Queen w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, idealna na piątkowe popołudnie. No i też przydałaby się jakaś dobra opowieść, najlepiej taka z puentą i żeby było jeszcze śmiesznie. Tak jest, poszukuję jak co dzień rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która właśnie taką historią z życia wziętą, najbardziej pokręconą, chciałaby się z nami podzielić tutaj wszystkimi. Za to jak zawsze jest nagroda w postaci tym razem, w tym tygodniu, płyty Foo Fighters Your Favorite Toy. To jest najnowsza płyta tego zespołu, a także pod postacią kubka z logiem Rock Radia, kubka ceramicznego, z którego doskonale pije się kawę czy herbatę, albo i inne napoje. Ja tam was nie będę sprawdzał, co takiego wlewacie w siebie w weekendy. W każdym razie, dzwońcie pod 22444066 lub nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia i opowiadajcie nam, co ostatnio, albo i 10 lat temu, albo i 20 lat temu przytrafiło się wam naprawdę coś grubego i pokręconego. Czekam na takie historie i na rock'n'rollowca dnia, a teraz słuchamy Led Zeppelin, All My Love w Rock Radio.

0: Sunday Bloody Sunday w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i bardzo ważne też historie przy okazji, no bo panowie w roku 83 mieli odwagę powiedzieć o tym, co się w tej Irlandii odwalało, czy to na północy, czy w Republice. Natomiast my za chwilę przeniesiemy się do roku 84, czyli tak naprawdę tylko rok do przodu. No i Bob Seger, amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta, no bardzo zdolny człowiek, nagrodzony nagrodą Grammy, przypomni nam, na czym w ogóle rock and roll polega. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

No Doubt i Don't Speak. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 16, więc jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, a z nich dowiecie się, że Katowicom znów odbiła palma, a właściwie to dwie. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia. Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16. Zapuścimy sobie rewelacyjne klasyki od Kiss, Kultu i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek Straży Pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
3: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem, pali się około 3 hektarów lasu, przy tym, że jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
2: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością ucieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
4: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
2: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
5: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
6: It's really cool. We really like this city.
7: No, już się robi się cieplej od razu.
8: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
2: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Teatru Kapitol. Możecie się tam wybrać na spektakl Skok w bok. Opowiada on o dwóch parach, które planują kolejne wspólne wakacje. Mężowie namawiają jednak żony na spędzenie urlopu oddzielnie. Gdzie wybiorą się panie, a gdzie swój wolny czas spędzą panowie? Będziecie mogli to sprawdzić w poniedziałek o godzinie 19. Z kolei Klub Oczki zaprasza na poniedziałek na Wesoło. W pierwszej części będzie można posłuchać występów czterech komików, a po przerwie na scenie pojawi się gość specjalny z dłuższym materiałem. Początek 25 maja o godzinie 19. A na koniec Klub Komediowy zaprasza na improwizowany musical East Side Story. To niepowtarzalne przedstawienie muzyczne, które zaskakuje wymyślanymi na bieżąco historiami, dialogami oraz choreografią. By zacząć, potrzebny jest tylko tytuł od publiczności. Start w niedzielę o godzinie 18.30 przy Nowowiejskiej 1.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Przelotnie, ale słabo, może popadać na północnym wschodzie kraju. Poza tym dużo słońca i dość ciepło. Na ogół od 18 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu. Tam 16-17.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Kult i Polska w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Mamy już 12 minut po 16, więc ja wam przypominam o tym, że dzisiaj jak co dzień po południu jest poszukiwany rock and rollowiec dnia, czyli osoba, na którą, która ostatnio odwaliła coś fenomenalnego, coś niespotykanego, coś po prostu przypałowego. Albo jeżeli to nie wy jesteście taką rock and rollową osobą, możecie też kogoś nominować do tego zaszczytnego miana. Wszystko to możecie zrobić pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. Opowiedzcie, co tam ostatnio się wam wydarzyło albo czego byliście świadkami, a za to, za najlepszą opowieść jest jak zwykle nagroda. Dziś mam dla was zestaw kubek ceramiczny z logiem Rock Radia, a także najnowsza płyta Foo Fighters, czyli Your Favorite Toy. Czyli mam coś, z czego można się czegoś napić, a także czego można posłuchać w asyście jakiegoś dobrego napoju. Dzwońcie 22244066 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my teraz słuchamy Nirwany. In Bloom.

0: Iggy Pop, The Passenger. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, idealna właśnie na drogę na przykład. Jak już pokonujecie korki, wracając z roboty, no to możecie się przynajmniej przy takich dźwiękach zrelaksować. 21 minut po godzinie 16 mamy. Mam nadzieję, że w tych korkach za długo stać nie będziecie, ale przyda wam się na pewno jeszcze więcej klasyki rocka. Electric Light Orchestra, Breakout i nie tylko polecają się. Ja wam też polecam, więc zostańcie z nami i nie wyłączajcie naszej rock radiowej aplikacji.
1: Rock Radio. Oh.

W Rock Radio klasyka rocka od Breakoutu, czyli Pomaluj moje sny. Przenieśliśmy się tym samym do roku 71. Ach, piękne to musiały być lata, kiedy takie kawałki właśnie sobie powstawały. Ja jeszcze zachęcam was do głosowania na stronie rockradio.pl na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, bo jeszcze można oddawać swoje bardzo cenne głosy na kawałki z przeróżnych epok, z lat 70., 60. też, 80., 90., co tylko byście chcieli. Są numery Aerosmith, Foreigner, Radiohead, Status Quo, Tiltu i nie tylko od wyboru do koloru, a w międzyczasie, jak już oddacie taki głos, no to możecie proponować nam swoje pomysły co do numerów i artystów, których chcielibyście w trakcie takiego głosowania zobaczyć, to znaczy na których chcielibyście najpierw zagłosować, a później usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Przypominam, że już niebawem, bo po godzinie 18 ruszamy z notowaniem numer 201 waszej ulubionej rockowej listy przebojów, a to będzie mniej więcej już za półtorej godziny. Także czasu zostało mało, wchodźcie na stronę rockradio.pl, tam wszystko znajdziecie, a my słuchamy teraz AC/DC, Money Talks.

0: Kto by pomyślał, że kawałki antywojenne czy też antysystemowe nagrane w latach 80. będą pasować się do tego, w jakich my czasach żyjemy? No nigdy bym chyba na to nie wpadł. A wy? No właśnie. The Clash i Rock the Casbah. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a za chwilę jeszcze posłuchamy sobie oddziału zamkniętego Procol Harum i nie tylko przed 17, więc nigdzie nie uciekajcie. Po prostu zostańcie z nami i z aplikacją Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Pogodnie, ciepło, choć może pokropić deszcz na północnym wschodzie kraju. A na drogach utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. W kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy wjechał w bariery ochronne. Brak osób poszkodowanych, ale zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem wolnym.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Aerosmith, Walk This Way, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 17, będzie pora na newsy, potem jeszcze więcej świetnych rockowych kawałków, a potem kolejny odcinek cyklu W mgnieniu rocka, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17:00 zapuścimy sobie konkretną petardę od Red Hot Chili Peppers, ale wcześniej pora na newsy.
2: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
3: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
4: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
3: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
5: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
3: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Radzewicz.
6: Do wartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
7: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
6: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
8: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
2: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
0: Pogoda.
2: Nocą może się od czasu do czasu chmurzyć. Miejscami na północy i północnym zachodzie spodziewajcie się mgieł. Na termometrach od 7 do 12 stopni, chłodniej miejscami w Kotlinach Karpackich około 5.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Slade i Far Far Away w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: Dziś zaglądamy do roku 1987. To właśnie wtedy zniesiono kartki na mięso w całej Polsce. W Chinach doszło do krwawo stłumionych protestów studentów na planu Tiananmen. Nintendo wydało pierwszego Game Boya, a sonda Voyager 2 doleciała do Neptuna. I dokładnie 22 maja 1989 roku, czyli równo 37 lat temu, zespół Queen wydał swoją 13. płytę The Miracle. We'll be right back.

0: Płyta wydana została po 3-letniej przerwie wydawniczej, a jej poprzedniczką jest A Kind of Magic z 1986. To także przedostatnia płyta Queen wydana za życia Freddiego Mercury'ego. Niemal do ostatniej chwili miała nazywać się The Invisible Man, ale na 3 tygodnie przed jej wydaniem panowie z Queen zmienili jej nazwę właśnie na The Miracle. Płyta powstała w trudnym dla członków Queen okresie. Brian May walczył z depresją i był świeżo po rozwodzie, a Freddie Mercury 2 lata wcześniej dowiedział się, że choruje na AIDS. Mimo to udało się nagrać album z pamiętnymi hiciorami z The Invisible Man czy I Want It All na czele. Wrażenie robiła także okładka płyty, na której twarze członków Queen zostały złączone w jedną. Pod koniec lat 80. było to niezłym technologicznym szokiem, bo nie było wtedy takich narzędzi jak Photoshop czy generatory AI. Te twarze mają też inny wymiar. Jedności zespołu, który przy wszystkich piosenkach na The Miracle ma tylko jednego autora, czyli cały zespół Queen.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Rock Radio Klasyka Rocka od Heja, czyli teksański kawałek, o którym opowiadał mi nawet swojego czasu Piotr Banach, były gitarzysta tej grupy. No i stwierdził, że nie wszystkim on przypadł do gustu, a na pewno nie wszyscy widzieli w nim wielki hit na długie lata zespołu Hej. No a okazało się, że Piotr Banach miał co do tego nosa. My natomiast za chwilę posłuchamy tych, co mieli nosa też do innych różnych spraw. Na przykład The Rolling Stones. Tak, oni różne mieli zachowania w swoim życiu, ale najważniejsze, że zawsze piszą genialne piosenki. Ich usłyszymy za chwilę. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. No i jeden z tych pierwszych kawałków, o których człowiek sobie myśli, że chciałby się przeciwko komuś zbuntować w wieku nastoletnim. Zwłaszcza przeciwko systemowi szkolnictwa. Tak jest, bywały i takie czasy. Natomiast dziś po godzinie 22 będzie pora na audycję Niezły Gość. Tym razem zapraszam was w imieniu Mariusza Stelmaszczyka i jego właśnie niezłego gościa, czyli aktora Ireneusza Czopa. Panowie porozmawiają sobie między innymi o roli pana Ireneusza w Zapiskach śmiertelnika. Będzie też oczywiście o innych dziełach, w których bierze on, czy też brał udział, ale będzie też co nieco o ważnej umiejętności przyznawania się do swoich słabości. Więcej po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Przypominam, zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka i Ireneusza Czopa, a my lecimy dalej z klasyką rocka. Marillion i Lavender teraz.

0: Blur i Country House. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i tak się właśnie wprowadzamy w ten weekendowy nastrój, bo myślę, że już o tej porze śmiało można. 18 niecałych minut zostało do 18, więc ci, którzy jeszcze gdzieś tam tkwili w pracy, na pewno powoli mogą już myśleć o tym, żeby się ulotnić. Korki też już powinny być coraz mniejsze, a u nas w Rock Radio my nie zwalniamy tempa absolutnie. Za chwilę słuchamy Joy Division, Boba Marleya i nie tylko. Po 18 przypominam 201 notowanie klasycznej dziesiątki, także pozostańcie cały czas z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Wciąż może być zablokowana Krajowa 11 w Parkowie pod Tabornikami w Wielkopolsce. Zdarzyły się tam osobówka i motocykl. Jedna osoba trafiła do szpitala, wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. Pogoda w większości regionów wymarzona do jazdy, ale paradoksalnie, jak mówią policjanci, właśnie w słoneczne dni jest więcej zdarzeń, bo i nasza czujność jest mniejsza. Dlatego uważajcie na siebie.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Him i Wicked Game, czyli doskonały cover tego, co zrobił kiedyś Chris Isaak. A my zbliżamy się do 18:00, za chwilę newsy, a po nich startujemy z klasyczną dziesiątką Rock Radia, więc nigdzie nie znikajcie, no i miejcie cały czas włączoną aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 18:00, Rysiek Brzeziński, jestem z wami i to pora, żeby odpalić kolejną klasyczną dziesiątkę, czyli rockową listę przebojów. Już za chwilę ruszamy z notowaniem numer 201 i sprawdzimy, jak głosowaliście przez cały tydzień, a teraz jeszcze newsy i pogoda.
2: Polski kapitan z zakażonego statku jest zdrowy, niedługo wróci do kraju. Premier chwali decyzję Trumpa o wysłaniu amerykańskich żołnierzy do Polski. W Lublinie dziś zaczyna się nocna prohibicja.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. Przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Kapitan jest zdrowy, jest po 3 badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych. Transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia. Będzie to transport samochodowy.
2: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
3: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
2: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski skomentował premier Donald Tusk. Premier podziękował wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, m.in. prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że pomogła reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
4: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
2: Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Lublin będzie kolejnym dużym miastem z nocną prohibicją. Ograniczenie zacznie obowiązywać dzisiaj. Do końca roku alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6 rano, a od stycznia zakaz będzie obowiązywać już od 22, mówi rzeczniczka prezydenta Justyna Guść.
5: Nowe przepisy dotyczą wyłącznie sklepów. Ograniczenia nie obejmują działalności barów ani innych lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu.
2: W Lublinie około 600 sklepów ma koncesję na sprzedaż alkoholu. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Właśnie ruszył w charytatywną trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Influencer wystartował o 16:00. Twórca zapowiedział, że po dotarciu nad morze planuje wrócić rowerem pod Tatry, kontynuując tak zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dysfonię mięśniową. Zmarły niedawno trener piłkarski Jacek Magiera zostanie upamiętniony. Będzie patronować wiaduktowi w Częstochowie, obok którego powstanie stadion. Magiera był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, by wiadukt nosił imię Jacka Magiery, jest symboliczna. Piłka łączy ludzi, tak jak wiadukt łączy dwie części miasta.
0: Sport w Rock Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedziło 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
0: Pogoda.
2: Przed nami piękna i ciepła sobota. Jutro od 21 do nawet 27 stopni. Najgoręcej na zachodzie Polski. Dużo słońca i nigdzie nie powinno padać. Trochę inaczej niż w niedzielę, bo w niedzielę już deszcz możliwy, a także burze.
0: To jest klasyczna dziesiątka w Rock Radio.

0: To jest ten moment, moi drodzy. Ten moment, kiedy rozpoczynamy kolejne notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Notowanie numer 201 waszej ulubionej listy przebojów. No i sprawdzimy teraz, jak głosowaliście przez cały tydzień na stronie rockradio.pl. Zaczynamy tradycyjnie od miejsca 10 i tu mamy już polski kawałek, do którego tekst napisał Marek Dudkiewicz. A zaczęło się od tego, że w taksówce usłyszał takie zdanie. Wiesz pan, coś by się łyknęło, bo jest taka szklana pogoda. Tak jest, Lombard na miejscu 10.
1: Miejsce 10.

0: Rock Radio, klasyka rocka, a my lecimy sobie dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radia, czyli z rockową listą przebojów. No i pora na miejsce dziewiąte i wycieczkę prosto do Seattle. I mamy tu kawałek, w którym poruszane są takie tematy jak cenzura, zniewolenie człowieka oraz to, jak powstaje cielęcina. W dosyć okrutny sposób. Man in the Box, Alice in Chains na miejscu dziewiątym.
1: Miejsce dziewiąte.

To było miejsce 9 klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli Man in the Box, Alice in Chains, co znajduje się na kolejnych miejscach. Dowiecie się, zostając z nami i mając na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Radiu niesamowita klasyka rocka od Metalliki, ale my teraz wracamy do klasycznej dziesiątki Rock Radia. Pora na miejsce ósme, na którym mamy ponownie polską ekipę. Tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że mamy teraz do czynienia z zespołem Oddział Zamknięty. No i kawałek idealny właśnie na piątkowy wieczór, na rozpoczęcie weekendu. Party na miejscu ósmym.
1: Miejsce ósme.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i jest też klasyczna dziesiątka, czyli rockowa lista przebojów, na którą głosowaliście przez cały tydzień na stronie rockradio.pl. No i teraz pora wrócić do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Bostonu. Stamtąd wziął się zespół Aerosmith. Panowie pod koniec lat 80. nagrali kawałek o tym, że dzieciaki i broń palna to nie jest najlepsze połączenie na świecie. Jenny's Got a Gun na miejscu siódmym.
1: Miejsce siódme.

Aerosmith, Jane is Got a Gun, czyli miejsce siódme klasycznej dziesiątki Rock Radia. Już za chwilę sprawdzimy, co kryje się pod szóstką, a wy pozostańcie z nami i pamiętajcie, że na swoich smartfonach możecie zainstalować łatwo aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Możliwe są jeszcze utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Koło Słupcy doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy i jeszcze to może trwać. Pogoda do jazdy dzisiaj bardzo dobra.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka. Rock Radio.

0: To jest Rock Radio i klasyka rocka. No i pora na miejsce szóste klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli docieramy do połowy notowania numer 201. No i na miejscu szóstym mamy zespół Radiohead i kawałek, o którym wam zresztą wspominałem wczoraj w cyklu W mgnieniu rocka. Opowiadałem o płycie OK Computer, a na niej znalazł się kawałek, który wziął się od zespołowego żartu o przyjeździe karmicznej policji, która ma się rozprawić z tymi, którzy zachowują się niestosownie w grupie. Tak jest, to Karma Police, miejsce szóste klasycznej dziesiątki.
1: Miejsce szóste.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 19 w piątek, Rysiek Brzeziński, jestem dalej z wami i jesteśmy na półmetku dzisiejszego 201 notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów. Za chwilę odliczamy dalej, a teraz newsy i pogoda.
2: Pożar na toruńskim poligonie. Z ogniem walczy 20 zastępów straży. Świadek zeznaje, jechałem z Sebastianem M. ponad 300 na godzinę. Jeszcze dziś ma być ogłoszony projekt porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 20 zastępów straży pożarnej i dwa samoloty walczą z pożarem na toruńskim poligonie. Ogień objął kilka hektarów, ale strażacy pracują na znacznie większym obszarze. Ogień jeszcze nie został opanowany, ale jak mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej straży, sprawa idzie w dobrym kierunku. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Kolejny świadek zeznawał w procesie Sebastiana M. Przypomnijmy, chodzi o wypadek, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. 3 lata temu na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę i staranować kije. Bartosz Kądziołka.
3: Świadek to były pracownik oskarżonego. W sądzie mówił o jego stylu jazdy. Zeznał, że kilkukrotnie, kiedy jeździł z Sebastianem M. jako kierowcą, oskarżony rozpędził się powyżej 200 km na godzinę, a raz jechali 304. A to, jak powiedział po wyjściu z sali prokurator Aleksander Duda,
4: świadczy o tym, że oskarżony jest osobą, która miała tendencję co najmniej do przekraczania prędkości.
3: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
5: Absolutnie nie można powiedzieć, że ze zeznań świadka wynika, że on tak jeździł cały czas, ponieważ świadek powiedział, że jeździł jedynie kilkukrotnie dosłownie z panem Sebastianem.
3: Obrona po raz kolejny podważała też opinię biegłych w sprawie przebiegu wypadku i domaga się ich uzupełnienia. Kolejna rozprawa w lipcu.
2: Jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, tak twierdzi saudyjska telewizja Al Arabiya. Projekt zakłada natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Do Teheranu przybyła już delegacja Kataru i Pakistanu. Mają pełnić rolę mediatorów. A mimo wciąż niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa mają być w przyszłym tygodniu trochę tańsze. Biuro Analityczne Reflex ocenia, że na niskie ceny ma przede wszystkim wpływ tak zwany pakiet CPN, który na razie jest przedłużony do końca maja. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego maksymalnie 6,85. Gratka dla kinomaniaków na Śląsku. Dziś rusza trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. To wydarzenie, które ma przypominać mieszkańcom regionu, że kameralne kina nadal tętnią życiem i pozostają ważnym miejscem spotkań miłośników sztuki filmowej. Oprócz pokazów filmów fabularnych i dokumentalnych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, mówi Urszula Biel, prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, a także szefowa kina Amok w Gliwicach.
6: W wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No, u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki.
2: W festiwalowym paszporcie kinowym widzowie będą zbierać pieczątki z odzwiedzanych miejsc. Nagrodzony przez organizatorów Mariusz Jasiński wybrał się z żoną do 15 kin w regionie.
7: Wspierajmy lokalną kulturę, wspierajmy siebie nawzajem. Jeździmy do siebie, wpadnijmy do tego miasta, zostawmy tam jakąś kasę za jakiś obiad, przejdźmy się, zobaczmy, poznajmy historię. Myślę, że to ciekawy sposób na to, żeby część z tych kin uratować.
2: Festiwal potrwa do najbliższej środy. Obejmie 17 kin w 15 śląskich miastach.
0: Sport w Rock Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchester United. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Rubena Amorima.
0: Pogoda.
2: Sobota ma być ciepła i piękna. 21 stopni na wschodzie Polski, w centrum 24, a na zachodzie nawet 27. Nad morzem 23 i słońce. W górach też 23 i słońce. W niedzielę przyjdą opady przelotne, a także burze.
0: To jest klasyczna dziesiątka w Rock Radio.

19 z hakiem, więc lecimy dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radia i z 201 odsłoną waszej ulubionej listy przebojów, rockowej listy przebojów. No i na miejscu piątym ponownie mamy polski kawałek, który opowiada o realiach stanu wojennego w Polsce i nawiązuje do osobistych doświadczeń Kazika Staszewskiego i represjonowanych opozycjonistów z tamtego okresu. Kult. Parada wspomnień.

0: Rock Radio, klasyka rocka. No i lecimy dalej z klasyczną dziesiątką Rock Radio. Notowanie numer 201, pora na miejsce czwarte, czyli to najbardziej pechowe, bo tuż za strefą medalową. Tak blisko, a tak daleko. No i mamy tutaj kawałek opowiadający właściwie nie wiadomo o kim i o czym. Jedna z wersji twierdzi, że jest to opowieść o pewnym manchesterskim gangu. Nie przeszkodziło to jednak republikanom, żeby użyć tego numeru podczas swojej konwencji w 2012 roku, co spotkało się z ostrym protestem matki Phila Lynotta, Philomeny. Phil Lizzy, The Boys Are Back in Town.
1: Miejsce czwarte.

W Rock Radio Feel Lazy, The Boys Are Back in Town, czyli czwarte miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radio, notowanie numer 201. Przed nami ostatnie trzy kawałki, te najważniejsze w tym notowaniu. Niebawem ich posłuchamy, także nigdzie nie uciekajcie, no i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.

0: Dorsi, Light My Fire. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a teraz pora wrócić do klasycznej dziesiątki Rock Radia, bo przed nami trzy najważniejsze miejsca notowania numer 201. Tak zagłosowaliście w mijającym tygodniu. No i mamy tutaj kawałek Nirwany. Jest to numer, który bardzo zszokował wszystkich tych, którzy na żywo oglądali galę rozdania nagród MTV. Panowie wykonali ten kawałek tam premierowo, no i prawie że doprowadzili do tego, żeby program został zdjęty natychmiast z anteny. Na miejscu trzecim Rape Me.
1: Miejsce trzecie.

0: No to teraz pora na drugie miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radia i notowanie numer 201, a mamy tu kawałek, który według różnych zestawień uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Bardzo często trafia do wysokich miejsc różnych list przebojów, w tym i u nas tak się składa. Do niego zresztą też nakręcono pamiętny teledysk, jeden z najdroższych. Na nim widać między innymi Slasha, który wychodzi z kościoła, no i gra tę piękną solówkę. Tak jest, to November Rain, Guns N' Roses.
1: Miejsce drugie.

Drugie miejsce klasycznej dziesiątki Rock Radia, notowanie numer 201, czyli Guns N' Roses i November Rain. Oj, można przy tym naprawdę uronić łezkę, tak jak i przy innych kawałkach, których dzisiaj słuchaliśmy, ale to jeszcze przecież nie koniec. Już niebawem miejsce pierwsze, to najważniejsze, to na co wszyscy czekamy. Także jeśli jesteście ciekawi, co tam się kryje, no to wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia, a wszystko się wyjaśni.

Rock Radio najlepsza klasyka rocka, a my w końcu dobrnęliśmy do wielkiego finału, do pierwszego miejsca klasycznej dziesiątki Rock Radia. Notowanie numer 201 powoli dobiega końca, a na miejscu pierwszym mamy kawałek z jednym z najprostszych, głównych rockowych riffów wszechczasów, a jednak potrafi on dać wielką satysfakcję grającym na gitarze, a tekst opowiada o tym, jak pewien lokal w Montreux spłonął doszczętnie, po tym, gdy grał tam Frank Zappa. Smoke on the Water, Deep Purple. Miejsce pierwsze.

0: Klasyka rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
2: Właśnie wylądowały nasze pierwsze trzy samoloty F-35. Trump skrytykował Pentagon za wstrzymanie wysłania żołnierzy USA do Polski. Burgeromaniacy z całego kraju jadą do Łodzi. Zaczyna się festiwal burgerów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły z USA do Polski, do bazy lotniczej w Łasku. To bardzo ważny zakup dla kraju, bo zmienia absolutnie współczesne pole walki i latające centrum dowodzenia jest też mało widzialny, mówi wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.
3: Dla nas to jest unowocześnienie oczywiście sił powietrznych, ale to jest także, czyli to są pierwsze możliwości na tej flance wschodniej, które dają nam zdecydowanie większe możliwości niż dotychczas. Wiemy, że F-35 holenderski, który również w Polsce jest, potrafił być skuteczny, pokazywał to.
2: Polska kupiła 32 takie maszyny. Donald Trump powiedział szefowi Pentagonu, że nie powinien źle traktować Polski. Tak twierdzi amerykański dziennik Wall Street Journal. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy. Stało się to kilka dni po tym, jak Pete Hegseth z Pentagonu podjął decyzję, by wstrzymać rotację 4000 wojskowych do Polski. Według dziennika Trump miał powiedzieć Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem. Inicjatorzy krakowskiego referendum, które już w najbliższą niedzielę, zachęcali w ostatnich tygodniach do dopisywania się do rejestru wyborców. Chodzi o ewentualne odwołanie prezydenta. Ile osób skorzystało z takiej możliwości, sprawdzała Paulina Nawrocka.
4: Od stycznia wniosków o dopisanie się do listy wyborców wpłynęło ponad 3100. Wniosków jest dużo mniej niż przy wyborach prezydenckich, bo w przypadku głosowań lokalnych, a takie będzie niedzielne referendum, trzeba udowodnić, że w mieście się mieszka i żyje, mówi dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek.
5: Wymagane są dodatkowe dokumenty, czy to umowa najmu, rachunki za gaz, za prąd, za wodę, więc to nie jest takie proste, żeby z tej usługi skorzystać.
4: Do udziału w referendum uprawnionych będzie w sumie około 585 tysięcy mieszkańców.
2: Prokuratura postawiła zarzuty dwóm opiekunkom po śmierci chłopca w Ząbkach pod Warszawą. Do tragedii doszło na terenie posesji, gdzie działa klubik dziecięcy. Dwulatek utopił się w oczku wodnym. Kobiety usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunkom grozi do 5 lat więzienia. Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki NSA czy WSA, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Wasz czas upokorzeń się skończył. Nadchodzi czas waszej godności, a w urzędzie zmiany, które dokonujemy, mają zapewnić po prostu szacunek.
2: Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Gratka dla miłośników hamburgerów. W Łodzi rusza Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
7: Wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
2: Festiwal Burger Fest w Łodzi potrwa do końca maja.
0: Pogoda.
2: Sobota ma być piękna, ciepła i słoneczna, niedziela jeszcze nawet trochę cieplejsza, ale w niedzielę możliwe już opady i burze, a potem w przyszłym tygodniu ochłodzenie. No ale najpierw sobota, jutro od 21 do 27 stopni. Nigdzie nie powinno padać bardzo dużo słońca.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Kastelmaszczyk obecny, Ireneusz Szczop, Rock Radio jest, tu się nic jest. Nie zmieniło, jest dokładnie, Zapiski Śmiertelnika, film Zapiski Śmiertelnika.
2: Pewnie mówisz o pewnego rodzaju uczciwości jakiejś, jakiejś wolności też, która we mnie od jakiegoś czasu jest. Tak, tak jest. Przyznaję się do tego, że jestem słaby. Przyznaję się do tego, że nie zawsze mądrze myślę. Przyznaję się do tego, że popełniłem błędy. Przyznaję się do tego, że jestem samotny. Albo, przepraszam, bywam. I dużo jest wspólnego z tego źródła w moim bohaterze. Oczywiście Maciek Żak, który to napisał i to wyreżyserował, on bierze to te potencjały, wsadza w jakąś pigułkę emocjonalno-artystyczną i rozpakowuje potem u widza. No więc ja też tak staram się w tym też znaleźć, żeby dobrze to poukładać. To jest też dobra zabawa. To jest też taka ciekawa zabawa. Co tak naprawdę we mnie jest? Dlaczego narzekam? Dlaczego się stawiam w tej samej optyce, co ten mój bohater, FP? Co jest? Jadę pięknym samochodem, puszczam sobie Schuberta i co? I narzekam? Heja!
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: I dziś omówimy płytę zespołu Different State pod tytułem Yield z 95 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Jest zespół Different State, Kuba.
1: No, jak określiliśmy to poza anteną, z wylęgarni talentów
0: tak
1: show biznesowych.
0: Ponieważ jest z Ciechanowa.
1: A z Ciechanowa kto pochodzi?
0: Na przykład Doda, Kłebo, Alicja Szemplińska, która teraz reprezentuje nas na Eurowizji. I co? Zespół istniał od 92 roku.
1: I to był jeden z pierwszych polskich zespołów grających industrial, czy też industrial.
0: Industrial.
1: Industrial,
0: yes.
1: No.
0: Czyli taką bardzo mroczną muzę.
1: Dla ludzi, którzy lubią się ubierać w skórzane ciuchy. No i tam.
0: No i tam resztę to...
1: To już nie będziemy mówili o tej porze, bo to jest... Dzieci mogą słuchać, tak?
0: Tak jest. Jesteśmy w ciągu dnia. No nie wolno. Powiedz mi, ile na koncie mają płyt?
1: Chyba 16. Mówię chyba dlatego, że no to jest jeden z tych zespołów, który ma Bajzel w swojej dyskografii. Natomiast ostatnia płyta, czyli Enormous Components of Motor Unit Volume 2, świetny tytuł, ukazała się w roku 2020. No i już nowa płyta się nie ukaże. Najprawdopodobniej, dlatego że lider i założyciel zespołu Different State, czyli Marek Marchow, w tym samym roku, czyli w 2020, zmarł. I prawdopodobnie dlatego ich media społecznościowe, to znaczy media społecznościowe grupy Different State, nie są od 6 lat aktualizowane, a w bio na Facebooku jest cały czas link do martwego portalu, jakim jest MySpace.
0: Ojej!
1: No... Natomiast my tutaj o płycie Yield chcieliśmy porozmawiać.
0: Jest to debiutancka płyta i dla tych, którzy nie wiedzą, to Yield znaczy plon.
1: I ten sam tytuł noszą wszystkie numery na płycie Yield, czyli po prostu jest Yield 1, Yield 2 i tak po prostu w koło Macieju, albo dookoła Wojtek, tak się mówi też.
0: Dookoła Wojtek?
1: No, tak słyszałem, dookoła Wojtek.
0: Bardzo fajnie.
1: Taka anegdotka, szybka. Na treningu karate po prostu nasz trener powiedział, że coś tam robimy i no i dookoła Wojtek. A kolega mówi, ale ja Adrian jestem.
0: I no. Kuba, jak ci się podoba ta muzyka?
1: Wiesz co, jest to muzyka bardzo klimatyczna. No to nie jest muzyczka do samochodu, ale to są moje klimaty. Mimo tego, że ja nie chodzę ubrany w skóry i tam no nie robię tych rzeczy, o których poza anteną mówiliśmy, a o których mówić nie wypada.
0: Tak.
1: Nie robię tych rzeczy, które można zamknąć w czterech literach. Można tak, tak bym to określił. No.
0: Ale jesteś enigmatyczny. Na pewno nikt się nie domyśli.
1: Nie,
0: to
1: myślę,
0: jest
1: nie.
0: Bardzo niepokojąca muzyka.
1: Tak.
0: Ale no, zdecydowanie coś w sobie ma.
1: Muzyka również transowa, dlatego że jest to z jednej strony ten właśnie industrial, z drugiej strony dark ambient, to jest też taka dronowa muzyka. Muzyka dronowa właśnie zawiera w sobie ten taki pierwiastek powtarzalności i zespół Different State bywał porównywany do takich kapel jak Ministry czy Gold Flash i bardzo interesujące jest to, co zostało wykorzystane podczas nagrań płyty Yield.
0: Tak, powiedz to.
1: No, jak czytamy w internecie, cytat. Oprócz konwencjonalnego instrumentarium wykorzystaliśmy łańcuchy kolejowe, amortyzatory do dużego Fiata, kowadło, młoty itd.
0: No, no to i jest, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, gdzie można słuchać takiej muzyki?
1: W autokomisie.
0: Tak.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rok Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Kastelmaszczyk obecny, Ireneusz Szczop, Rok Radio jest, tu się nic jest. Nie zmieniło. Jest, dokładnie. Zapiski śmiertelnika, film Zapiski śmiertelnika.
2: Próbujesz opisać poważny temat,
1: tak.
2: A też i problem,
1: tak.
2: A jednak mówisz przez taki lekki... Takie LU, taki lekki uśmiech.
1: Mhm, tak.
2: Bo chyba...
1: Taki dystans.
2: Tak, nam chyba też bardzo o to chodziło. Znaczy Maciek Żak, który jest reżyserem filmu i autorem scenariusza. Te nasze rozmowy, które doprowadzały do tego, że o czym my tak naprawdę chcemy zrobić ten film. Co my chcemy ludziom powiedzieć. Cały czas nas prowadziły do tego, że my opowiadamy o życiu.
1: Uh-huh.
2: O życiu. O życiu również, które ma taki, a nie inny finał. Znaczy, że śmierć jest cały czas tabu.
1: Uh-huh.
2: Nie da się tego. Samobójstwo to w ogóle przerażająca historia. I my tego nie chcemy obniżać. Natomiast my chcemy opowiedzieć o postawie jednak przez rodzaj lekkiego uśmiechu.
1: Uh-huh.
2: No wiesz, no kończy się nasze życie. Jak się kończy? Jeden się zapracowuje na śmierć, inny się zachlał, inny coś tam, inny jest w jakimś holizmie związanych z materią, z posiadaniem. No, różne są te powolne śmierci.
1: Uh-huh.
2: Tam jest inna decyzja. Ale dlaczego jest ta decyzja? Skąd ona wypływa?
1: Mhm.
2: Ja myślę, że ten bohater zapisków, on to nosi z sobą od dziecka.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest Ireneusz Czop.
2: Witam wszystkich.
1: Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj będzie cała masa tematów, oczywiście też związanych z filmem, bo film akurat jest clou naszego spotkania, czyli Zapiski śmiertelnika, ale jak oglądałem ten film, bo przyznaję się, że włączyłem go wczoraj przed naszym spotkaniem.
2: Cieszę się.
1: Obejrzałem go i też oglądając go, totalnie przypadkowo pojawił mi się też pewien cytat i chcę od niego zacząć, nie filmu, ale to od niego zacznę. Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
2: A to jest Adama, tak? Z
1: nie, to
2: Księgi
1: jest,
2: Rodzaju.
1: To jest w ogóle Ernest Hemingway.
2: Okej.
1: Okay. Jakoś powiedziałem sobie, że łączy mi się to, że w sumie jak myślę o bohaterze, to ten cytat mi pasuje.
2: No oczywiście, że się zgadzam, no wiesz, no to jest tak, że kiedyś mój kumpel z Brazylii, który jest zapalonym dramaturgiem, a z pierwszego wykształcenia jest psychiatrą, mówił do mnie, że dla niego największym szczęściem jest interlokutor. Że mamy kogoś do rozmowy.
1: Tak.
2: Ja wtedy myślałem, że on mnie ściemnia. A dzisiaj podpisuje się. Tak, znaczy, wiesz, my jesteśmy szczęśliwi, że możemy się z kimś podzielić tym, co jest w nas. Możemy posłuchać, odbić się w czyichś oczach wzajemnie. Czasem nawet fajniejsze jest to słuchanie.
1: Tak, bardzo. Albo bycie właśnie wysłuchanym. Też poczucie, że ktoś ciebie słucha.
2: Dwie strony,
1: tak, tak,
2: nie?
1: Tak, dwie strony. Ale też o czym mówisz, odnosząc się do tego, że potrzebny jest ten ktoś, kto nas wysłucha, z kim możemy porozmawiać. Ale też trochę na przykładzie może nawet tego filmu, ale idąc troszeczkę taką może filozofię, też jest moment ważny, kiedy do nas to dochodzi, bo czasami jest tak, że może nie jest za późno, ale bardzo późno do nas dochodzi, że kogoś nam brakuje i mamy tą pustkę w sobie.
2: No chyba to jest najbardziej bolesne.
1: To jest najbardziej bolesne.
2: Że
1: dochodzi do nas przez ten pęd, robimy to, tamto, biegniemy za karierą,
2: tak,
1: za nowym samochodem, za wszystkimi różnymi rzeczami, a potem się dochodzi, że niby jesteśmy na przykład z kimś, ale jesteśmy sami.
2: Wiesz, kiedyś przeczytałem znowu takie ładne zdanie, że kiedyś ludzie gadali paduszami, a teraz zipują. I trochę tak jest, znaczy, że my przestaliśmy gustować w takich dłuższych rozmowach, że robiliśmy sobie herbatę i siedzieliśmy do rana i gadaliśmy o wszystkim. Czasami o niczym, ale ważne, że byliśmy razem. Czasami mówiło się bzdury, czasami mówiło się ważne rzeczy. Czasami się wspominało, czasami się snuło plany na przyszłość, ale było się razem. A teraz przez to, że jest tak dużo tych zapychaczy, rozmówcy, nie? Czyli naszym rozmówcą jest internet, Facebook, scrollowanie, wiesz, jakieś tam inne rzeczy. Jak się czujemy samotni, no to przecież możemy sobie włączyć film albo audiobooka, albo cokolwiek. Nagle się okazuje, że wykonujemy mniej tego wysiłku, żeby być z drugim człowiekiem. A to jest nieocenione, znaczy, wiesz, ta temperatura ciała drugiej osoby. Nawet jak teraz z tobą rozmawiam, mam świadomość, że to jednak jest zupełnie inaczej, kiedy tu się widzimy nie przez ekran.
1: A to wiadomo, to sam to dobrze wiem, jak robiłem wywiady online, prawda? Podczas pandemii, że to jest trochę jak jedzenie wyrobu czekoladopodobnego.
2: No tak, tak niby jest.
1: Tak, ale jednak, nie ma. Ale nie ma tego flow, nie ma tego czucia, nie widzisz pewnych jednak emocji przez tą szybkę. Ja też nie chcę generalizować oczywiście, że kiedyś to były takie, albo teraz są takie czasy, ale rzeczywiście jest też jeszcze jedna rzecz, jaką zauważyłem podczas, nawet jeśli z kimś rozmawiamy, co też może być na przykład nawiązaniem do twojego bohatera i jego relacji ze swoją żoną. Jak oglądałem ten film, to miałem wrażenie, że tutaj raczej by była taka rozmowa, gdybyście siedzieli przy stole wasi bohaterowie, to każdy powie swoją jakąś część, ale siebie nie słucha, po prostu musi tylko coś powiedzieć, nie? Że nie ma tej chemii takiej.
2: Mój bohater by nie powiedział.
1: No tak, też prawda. Mówimy właśnie o filmie Zapiski śmiertelnika. Film słodko-gorzki, bo temat jest ważny, ważki, poważny. Powiedział momentami bardzo poważny, no bo umówmy się, że to jest temat związany z samobójstwem. Zarazem też ubrany w trochę taki czarny humor. Dobrze, że tak powiem, spasowany do tej historii, bo potrafi naprawdę emocjonalnie zadziałać w taką stronę, że ja momentami, wiedząc o tym, że jest tam poważna sytuacja, jest kryzys tak naprawdę twojego bohatera, no bo podejmuje bardzo ważną życiową decyzję, mówiąc prost, a zarazem, kiedy pojawia się postać na przykład twojego taty, to potrafi się, mimo tego, co się dzieje, uśmiechnąć.
2: Właśnie cały czas o tym myślę, jak o tym mówisz, że próbujesz opisać poważny temat,
1: tak,
2: a też i problem,
1: tak,
2: a jednak mówisz przez taki lekki... Takie LU, taki lekki uśmiech.
1: Tak.
2: Bo chyba...
1: Taki dystans.
2: Tak, nam chyba też bardzo o to chodziło. Znaczy Maciek Żak, który jest reżyserem filmu i autorem scenariusza. I to te nasze rozmowy, które doprowadzały do tego, że o czym my tak naprawdę chcemy zrobić ten film. Co my chcemy ludziom powiedzieć. Cały czas nas prowadziły do tego, że my opowiadamy o życiu. O życiu. O życiu również, którym ma taki, a nie inny finał. Znaczy, że śmierć jest cały czas tabu. Nie dać tego. Samobójstwo to w ogóle przerażająca historia. I my tego nie chcemy obniżać. Natomiast my chcemy opowiedzieć o postawie jednak przez rodzaj lekkiego uśmiechu. No wiesz, no kończy się nasze życie. Jak się kończy? Jeden się zapracowuje na śmierć, inny się zachlał, inny coś tam, inny jest w jakimś holizmie związanych z materią, z posiadaniem. Różne są te powolne śmierci. Tam jest inna decyzja. Ale dlaczego jest ta decyzja? Skąd ona wypływa? Ja myślę, że ten bohater zapisków, on to nosi z sobą od dziecka.
1: To prawda. Ten fragment Hemingwaya, którego zacząłem, to tak sobie właśnie pomyślałem, że oglądając postać, oprócz jego doświadczeń z dzieciństwa, to ja cały czas widzę człowieka, który ma dużo, ma w zasadzie ktoś z boku patrząc, mówi, kurczę, milioner. Żona, dziecko, może kupić sobie taki, a nie inny dom gdzieś nad morzem i w ogóle szczęśliwe życie, ale w tym wszystkim, tak jak powiedziałem, słowo samotny też jest dla mnie bardzo ważne w tym wszystkim.
2: Tak, tak. On ma jakąś samotność w sobie, trzeba by było ją rozkminić, czy to jest...
1: Melancholię, samotność.
2: Tak, że to jest, czy to jest osamotnienie, czy to jest choroba smutku na przykład, czy ciągłe niezadowolenie. Tego nie wiemy, bo to wiesz, bo tam się to miesza. Czasem moglibyśmy takiego człowieka określić ciągle niezadowolony. Bo tak jak powiedziałeś, to jest człowiek sukcesu. Ma pieniądze, piękną żonę, córkę, piękną kochankę, możliwości. To co jest nie tak?
1: No, żyje jak gwiazda roka trochę, jak jesteśmy w Rock Radio. Bo, wiesz, pomyśl sobie o takim Kurcie Cobainie. Miał wszystko.
2: No, jeszcze oparł.
1: No tak, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy.
2: Okej. Ale wiesz, to on nigdy nie był rockowcem. On nawet chyba nie spróbował być, wiesz?
1: No twój bohater?
2: Tak, tak mi się wydaje, że on zawsze był taki trochę zasznurowany, trochę był w tym gorseciku takich konwenansów i chciał zasłużyć. Albo przynajmniej wykonywał te rzeczy, które mówili mu inni.
1: A też nie jest to taki przykład tej presji społecznej?
2: No, pewnie tak, ale możliwe, że on mógłby być kiedyś, gdybym pozwolono, takim rockowcem, który by balansował na tej...
1: Ozzy Osbornem.
2: Tak, na takiej cienkiej granicy, nie?
1: Tak.
2: Takiej przyzwoitości i nieprzyzwoitości.
1: Tak.
2: Bycia w życiu i bycia poza nim. Ale tutaj mamy co innego. Ja myślę, że to jest też taki film o nas. O tym, że my się trochę zamykamy, że nie chcemy rozmawiać na poważne tematy, że nie chcemy być tak naprawdę w jakiejś prawdziwej relacji.
1: A czy w ogóle dużo z twojego bohatera można wziąć, tak powiedzieć, do siebie? Bo ja, oglądając ten film, są takie pewne punkty, emocje, które on ma, które bym pewnie znalazł też w sobie, że każdy z nas coś w nim odnajdzie, że ma taki, a nie inny problem. Czy związany właśnie, nie wiem, z przeszłością i swoją rodziną, czy tym właśnie, że nie wiem, nie jest jakiś do końca szczęśliwy w swoim związku, że po prostu ma jakieś poczucie beznadziei, albo tego, że znowu to słowo samotność, że kurczę, zrobiłem wszystko, co trzeba wedle klucza, ale nie czuję się szczęśliwy.
2: No okej, okay. Mnie korciło, żeby zapytać, która cecha najbardziej.
1: A to widno, bo to jak zamienimy rolę, kiedyś się do ciebie na wywiad, to się otworzę.
2: Okej, okay. No dobrze. Tak. Znaczy myślę, że to jest trochę, no znowu powiem o nas, tak? Znaczy, tak. Że w końcu nie robimy filmu jako kartki z kalendarza, bo kiedyś dawno temu ludzie się tak, a nie inaczej zachowywali.
1: Tak.
2: Tylko mamy wrażenie, że mamy teraz jakąś postawę i jakiś problem, chcielibyśmy to rozwiązać, pochylić się nad nim w jakiś sposób, zobaczyć, czy to mnie dotyczy, czy nie. Mhm. I okazuje się, że zaczynamy się w to bawić i nieraz jest śmiesznie, raz jest strasznie.
1: Tak.
2: Raz jest tak, że tęsknisz za swojego przyjaciela, którego nie ma i odszedł mając kilkanaście lat. I jego słowa są jakby wpisane w ciebie, nie? Mhm. I nagle do tego wracasz, bo to był ważny moment, chciałbyś dalej z nim gadać. On w tobie zapełnia jakąś lukę też samotności, nawet przez wspomnienie. Ojciec, który jest, no to jest figura w ogóle bardzo szeroka. Znaczy, to jest taka figura, która ma taki archetyp psychologiczny, religijny wręcz, ale też i literacki. Nagle zaczyna się zastanawiać, kim on jest, czy on jest naprawdę, czy on nie jest naprawdę, czy on kocha, nie kocha, czy mu zależy, czy nie zależy. On sobie robi żarty z tego syna, czy ten syn naprawdę jest na niego zezłoszczony, czy nie. Czy on też wykonał jakiś gest wcześniej, czy ta potrzeba pożegnania się z życiem jest jakaś rodzinna? Czy to w ogóle życie jest jakąś chorobą śmiertelną, przenoszoną drogą płciową? Nie, jak już cytując klasyków.
1: To
2: nie?
1: Prawda.
2: Ale wiesz, no, nagle się okazuje, że tam jest dużo rzeczy, które mam nadzieję każdy z nas zobaczy i trochę z takim lekkim uśmiechem do tego podejdzie, żeby o tym pomyśleć, żeby się trochę przy tym też pobawić, ale też zastanowić. I to jest super.
1: Tam jest jeszcze jedna rzecz, którą wyłapałem i o której możemy porozmawiać a propos tego filmu, a to zaraz. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rock Radio jest Ireneusz Szczop i słyszymy się w Rock Radio za chwilę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk obecny, Ireneusz Szczop, Rock Radio jest, tu się nic nie zmieniło, jest dokładnie, Zapiski Śmiertelnika, film Zapiski Śmiertelnika. No właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy oglądając ten film, że oprócz tego, co powiedzieliśmy w pierwszej części, a było też tam mnóstwo naszych przemyśleń i wątków, to też jest to fajna w cudzysłowie, fajna rzecz, że można sobie obejrzeć to, że mamy właśnie faceta, który no, robi co robi, czyli odbiera sobie życie.
2: A też nie do końca.
1: No też nie do końca. Ale chodzi mi o to, że można się tutaj trochę też zastanowić nad tematem, który czasami jest taki przerzucony trochę jak piłeczka ping-pongowa w dzisiejszych czasach. Właśnie o tym, że facet też ma emocje w sobie jakieś. Że nie tylko sprowadzamy, oczywiście nie chcę generalizować, ale czasami jest tak, że albo jesteś, wejdziesz na jakiekolwiek nagłówki gazet, portali i myślisz sobie, że są dwa obrazy facetów. Albo totalnej pierdoły, sieroty, albo czasami wiesz, kogoś to jest, nie wiem, przemocowy, taki męski, powiedziałbym niczym Fred Flintstone, jaskiniowiec. A jak jesteś osobą, która po prostu odczuwa, ma swoje słabości, chce właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, być wysłuchany, porozmawiać, no to o tym się za bardzo nie mówi. Tylko oczywiście wyjdę w skrajności, ale też fajnie jest taką mieć refleksję, że kurczę, facet też nie musi być taki albo taki, albo taki, że może być po prostu, może mieć swoje szarości.
2: No ale ktoś to wymyślił, nie? Znaczy ktoś, dla kogoś to było łatwiejsze, albo my przyjmujemy pewnego rodzaju receptę, bo nam się wydaje, że tak będziemy sprawniej żyli. Nie, no wiesz, ja więc mówimy sobie, facet jest taki albo jest taki. No facet jest, no jak Shrek, no.
1: No tak,
2: albo jak tort, tak. Albo jak, tak, jak
1: czasami,
2: cebula.
1: Ale czasami może nie, że po prostu te emocje i styl bycia życia czasami po prostu nie ma płci.
2: A życie nie ma płci.
1: Życie nie ma płci.
2: Śmierć nie ma płci. Przyjaciel ma płeć? Wiesz, no to wiesz, jak nagle zaczynasz, a czy rozmowa ma płeć? Wiesz, i tak zaczynamy w to wchodzić. Oczywiście, tak. Mamy pewne też dane naukowe, które mówią o tym, że 7 albo 8 osób na 10, które popełniają samobójstwo, to są mężczyźni.
1: No wiem, że więcej jest.
2: Tak, znacznie, ale tak. Oczywiście dlaczego? Bo nie rozmawiają. Bo jest taki trend, że powiedzieć właśnie, że mężczyzna musi być silny. A co się dzieje, kiedy się wypalimy? To znaczy, że jesteśmy niepotrzebni, bo mężczyzna jest tylko widziany jako zadaniowiec, jako portfel, taksówkarz, bankomat, opiekunka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, ktoś pewnie będzie się zżymał na to, co ja mówię w tej chwili, że jesteśmy tacy działający, bo też bywamy tacy w kapciach i siedzący przed telewizorem z piwem albo co nas nie interesuje, rodzina. Bo jesteśmy różni tak samo jak kobiety, bo jesteśmy po prostu ludźmi. Tak. I kłopot polega na jednej bardzo istotnej rzeczy, że o ile płeć piękna, od której powinniśmy się tego uczyć, umie rozmawiać ze sobą o swoich słabościach, dzielić się emocjami, obrażać i godzić, nie nosić czasami
1: tej takiej naszej buty męskiej,
2: tak,
1: czasami
2: takiej zapiekłości, nie? To powoduje takie wyzwalanie. Wyrzucasz te rzeczy. Czasem może to jest niezbyt mądrze regulowane, ale jednak regulowane. A my, no, zaczynasz się zastanawiać, masz 40 z hakiem albo 50 i nagle ktoś się czuje niepotrzebny. Niepotrzebny w pracy, bezużyteczny, nieużyteczny, nieużytkowy,
1: tak.
2: Nieinteresujący, wyskakuje poza model Apolla czy Marsa i nagle mówi, no to gdzie mam znaleźć swoje miejsce? Nagle się okazuje, że to dotyczy bardzo wielu osób, również tych, których nazywamy ludźmi sukcesu.
1: Tak.
2: Czy mężczyznami sukcesu.
1: Tak, bo też sobie w ogóle myślę, że ta postać, twój bohater, równie dobrze, jeśli byśmy zrobili wersję kobiecą tego filmu, też jak najbardziej by się, wiesz, obroniła.
2: Wiesz, co było bardzo interesujące? Mieliśmy parę pokazów takich przedpremierowych i było bardzo dużo pań, kobiet, w różnym wieku. I była taka rozmowa, w której mówiliśmy o tym, że to jednak jest o mężczyznach, o pewnej postawie. Jedna pani taka nawet wzburzona mówi: przepraszam bardzo, to jest też o nas. Ale super. Ale super, mnie się podobała ta niezgoda. Bo tak, bo to też jest o kobietach. Znaczy to ten rodzaj niezgody na życie.
3: Bo to jest o ludziach.
2: Tak, jest o ludziach.
3: I
2: znowu nie ma. Niezgoda na pewnego rodzaju styl życia też nie ma płci.
3: Dokładnie, bo to też jak w pierwszej części mówiliśmy, że jest presja taka jakaś też społeczna, jesteśmy przebodźcowani różnymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy ja jestem Mariusz, czy ty, nie wiem, jesteś Kasia, Zosia, Ireneusz, to jest nieważne, bo coraz więcej, znaczy ten film jest o tyle ciekawy i fajny, bo okej, mamy tutaj postać już około 50-latka, ale równie dobrze, wiesz, takie rzeczy przeżywają dzisiaj współczesni 20-latkowie, 30-latkowie, z różnych oczywiście pobudek, bo wiesz, na przykład ja nie jestem taki, że hejtuję wszystko, co jest w social mediach, nie? Że to jest najgorsze i w ogóle nie mam takiego, a bo kiedyś nie było i było lepiej, ale wiesz, to przebodźcowanie, że nie wiem, mamy panie z niebieskich jakichś tam platform, które są idealne, piękne i to powoduje, że inne dziewczyny chcą też być takie, a nie inne, albo faceci właśnie myślą: Boże, to ja takiej dziewczyny nigdy nie będę miał, muszę zapieprzać, żeby mieć, bo w jakimś filmiku powiedziała, że są takie postacie, że mówią, że ja nie spotkam się z kimś, kto nie zarabia mniej niż 30 tysięcy i nie jeździ takim ani innym autem. I zwłaszcza kiedy dorastamy, jesteśmy tacy, którzy pochłaniają wszystko, to autentycznie łapiemy się na tym, że kurczę, takie jest może życie i jeszcze dodajemy sobie do tej życiowej presji to, co te wszystkie różne bodźce, że momentami człowiek może nie wyrobić bez względu na płeć, że kurczę, a może ja już jestem za słaby i może ja jestem niepotrzebny na tym świecie, bo czasami można mieć takie myśli, kiedy ten świat się przytłacza.
2: Wiesz co, jak mówisz te rzeczy, to cały czas myślę o uwadze. Myślę, że składową miłości jest uwaga, że jeżeli kogoś kochamy, to poświęcamy jakąś uwagę drugiej osobie. Co to oznacza, że ci ludzie muszą szukać wzorców w internecie? Co to o nas mówi? To znaczy mówi nam, że ta samotność zaczyna się wcześniej. Ona niekoniecznie musi się zaczynać przez rodziców, bo możliwe, że nawet rodzice chcą, tylko że mody, trendy są takie, że w pewnym momencie, kiedy nastolatkowie dojrzewają, oni wolą mieć grupę rówieśniczą, a ta grupa rówieśnicza znajduje autorytety w internecie. Kiedyś miałem taką rozmowę z moim synem, który jest dorosłym człowiekiem. I mówię: dobra, synu, masz autorytety? Mówi: tato, przestań, nie. Ja mówię: jak to? On mówi: jakiś trener, nauczyciel, ksiądz, cokolwiek. Mówi: przestań.
3: Jakiś kolega.
2: Ja mówię: no to kto? On mówi: wiesz, może nie autorytet, taki ktoś, kto mi imponuje, nawet nie wzór, wiesz, taki idol na chwilę, nie ten, który szybko zarobił kasę, ten, który jest skuteczny zawodowo, sportowo i tak dalej, i tak dalej.
3: Obratne.
2: Okej, ja mówię: dobra, bolesne pytanie, pewnie dla mnie, a ja? Mówię: no nie, tata. Ja mówię: o kurczę, boli. Nie, ale doceniam.
3: Zwłaszcza szczerość.
2: Ja mówię: okej, wystarczy, że doceniasz, nie?
3: Tak.
2: Ale wiesz, ta konfrontacja o tyle była ciekawa, że on jednak w wieku 20 paru lat ma odwagę z ojcem rozmawiać szczerze. I pomyślałem sobie: oczywiście, wiesz, każdego z nas dotykają te takie emocjonalne burze i wiry i tak dalej. I pewnie z tego punktu możesz powiedzieć o takich myślach, powiedzmy, bardzo ciemnych, depresyjnych, które prowadzą nas do radykalnych, ostatecznych decyzji. To o tyle jest to dla mnie interesujące, że to mówi facet spełniony. W tej tablicy Mendelejewa, który miał zrobić, no, od

0: Możemy pójść do przyjaciół, możemy zapisać się na każde dodatkowe zajęcie, na które tylko możemy. No, mamy zapewniony wikt i opierunek. Jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. To czemu jest tak dużo tego jadu, tej czerni? Coś musimy rozkminić, no.
1: Jest. Znaczy, na pewno jest to kwestia indywidualna, bo mówię, tutaj znowu też nie chcę generalizować, że może nam za wygodnie.
0: Ale to jest ciekawe, nie? Że zobacz, jak mamy mniej, jak mamy potrzebę, to mamy jasne cele. Mhm. Nie mamy gdzie spać. No to trzeba się wziąć, zorganizować, heja.
1: Tak.
0: Nie? Ale jak nagle mamy to zapewnione, a to na to niewygodne, a może byśmy posłali tak, a dlaczego ja mam to słać, a to niech mi zrobią, a to ten. Jak nie mamy co jeść, to musimy się postarać. A teraz, to teraz diety, to teraz śmety. Wiesz, mam wrażenie, że jest jakieś rozpasanie w tym, że mamy bardzo długi, szeroki, szwedzki stół.
1: I to przebodźcowanie, o którym mówię, sprawia, że możemy być tacy, chodzić i być tacy rozregulowani.
0: No i myślę, że to jest tak, że wtedy nie cenimy chwili, wiesz? Znaczy, przed sekundą miałem taką rozmowę, w której znalazłem jedną fajną historię. To znaczy, jeżeli bardzo szybko jedziemy, powiedziałem 200 na godzinę, ale oczywiście nie powiedziałem, że jedziemy 200 na godzinę, tylko że powiedzmy, że przy tej prędkości. Ale potem zacząłem się zastanawiać, że przy prędkości 100 na godzinę czy 70 dokładnie zachodzi ta sama reakcja. Nie widzimy liści na drzewie. Mhm. Rozmazuje się to. Nie widzimy szczegółu. A więc ta nasza uważność też na życie
1: spada.
0: Tak. A wiesz, kiedy widzimy szczegół, kiedy zaczynamy budować to wszystko jakoś, mam wrażenie, że też podchodzimy do każdego dnia inaczej. Nie chcę być mądralą, bo też mam swoje doły.
1: Jak każdy z nas. No. Ale myślę, że wiesz. A to wrócimy za chwilę. Przerwa na kawkę. Jeden Uszczop, niezłym gościem Rekradia. Zaraz słyszymy się ponownie. Dobra?
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Ireneusz Czop w Rock Radio jest?
2: Jest.
1: Tak się zastanawiam, przeglądając i czytając i słuchając twoich wypowiedzi i myśląc sobie o tym filmie, to wydaje mi się, że ten film w ogóle może być dla ciebie też szczególnie bliski.
2: Cholera. Oby nie proroczy.
1: Nie, nie mówię w stronę taką, wiesz, jaki jest finał. Ale jakaś taka emocjonalność, patrzenie na świat, spojrzenie tego bohatera, relacje rodzinne jakieś. Mówię, nie chcę żadne wchodzić tutaj szczegółowe, plotkarskie rzeczy z twojego życia, bo to nie jest to miejsce, to zostawiam koleżankom i kolegom z innych miejsc.
2: Pewnie mówisz o pewnego rodzaju uczciwości jakiejś wolności też, która we mnie od jakiegoś czasu jest. Tak, tak jest. Przyznaję się do tego, że jestem słaby. Przyznaję się do tego, że nie zawsze mądrze myślę. Przyznaję się do tego, że popełniłem błędy. Przyznaję się do tego, że jestem samotny. Albo, przepraszam, bywam. I dużo jest wspólnego z tego źródła w moim bohaterze. Oczywiście Maciek Żak, który to napisał i to wyreżyserował, on bierze to te potencjały, wsadza w jakąś pigułkę emocjonalno-artystyczną i rozpakowuje potem u widza. No więc ja też tak staram się w tym też znaleźć, żeby dobrze to poukładać. To jest też dobra zabawa. To jest też taka ciekawa zabawa. Co tak naprawdę we mnie jest? Dlaczego narzekam? Dlaczego się stawiam w tej samej optyce, co ten mój bohater, FP? Co jest? Jadę pięknym samochodem, puszczam sobie Schuberta i co? I narzekam? Heja, jedziesz sobie po Mierzei, po Helu, tak. I narzekasz? Kurczę, masz z jednej strony zatokę, z drugiej strony masz morze. Raj! Naprawdę, masz widok na wspaniałe morze, piękną plażę, masz piękne drzewa, piękną żonę, córkę, kochankę, jeszcze nie wiadomo co. No wiesz, no ja teraz abstrahuję od takiej klasyfikacji moralnej.
1: W tym no wszystkim. Tak, oczywiście, bo to jest co innego.
2: Natomiast patrzysz na to i mówisz sobie, no co jeszcze można wymyślić, żeby było nie tak. A więc oczywiście, to nie jest moje, tak? Znaczy, żeby było jasne, to nie jest mój potencjał. Moim potencjałem jest trochę grzebanie. Jak to jeden z moich znajomych ostatnio powiedział, dla ciebie 2 i 2 to nie jest 4, tylko to jest 4 i 1/10. Ja mówię, no to fajnie, że nie mniej.
1: Tak.
2: No i tyle. Czyli ja mam taką wewnętrzną tendencję do grzebania. Ja mówię, dobra, no to akceptuję, ale kurczę, coś tam może jeszcze być, nie? I czasami to jest optymistyczne, a czasami to jest pesymistyczne. I o ile optymizm łatwo akceptujemy, to pesymizm, czy te negatywne rzeczy, stają się trochę jak wir. Zaczynają nas wciągać. I zaczynasz grzebać, a mówisz, o, to w dzieciństwie było źle. A, to pewnie dlatego, że tak mnie nazwali. A ten mi zrobił przykrość. A, o, to ta relacja mi się nie udała. O Boże, a dziecko...
1: A to grzebanie jest bardzo wyniszczające.
2: I wiesz, i nagle zaczynasz grzebać i grzebać i grzebać i kompletnie nie jesteś tu i teraz. Kompletnie nie zauważasz tych wszystkich rzeczy, które są ci dane jako plus. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, kiedy się to zauważy. A więc z tej perspektywy myślę, że to taki fajny film dla mnie do rozkminienia również prywatnie, aczkolwiek większość aktorów, jak z nim porozmawiasz, to mówią, cholera, to te moje wszystkie role to jakoś tak rymowały z moim życiem prywatnym. Jakoś tak jest, bo akurat w tym momencie na pewne rzeczy zwracaliśmy bardziej uwagę.
1: to w sumie wyprzedziłeś to, co, do czego chciałem teraz nawiązać, bo ja tak oglądając ten film i kiedy już były napisy końcowe, to tak sobie pomyślałem, że jak to kiedyś z Tomkiem Reczkiem tutaj nieraz rozmawialiśmy i on używał tego stwierdzenia, że są takie niektóre filmy, które można nazwać, że są kinoterapią. I ja tak miałem na przykład oglądając filmy Jarmusza Patterson,
2: okay,
1: o samotności właśnie i o pewnych tam rozpinkach, pewnie znasz, czy też świeższy to był Perfect Days, tak, o panu, który czyścił toalety w Japonii. Przecudowny, wzruszający film właśnie też o różnych jakichś takich słabościach, a zarazem też szczęściu, bo czerpał szczęście ze swojego życia, prostego życia, fajnego życia, z jego perspektywy. Bądź też nie, to już sami możecie wyciągnąć z tego filmu. I właśnie taką miałem refleksję a propos tego filmu.
2: Wiesz co, ja miałem różne refleksje a propos tego filmu, zwłaszcza w momencie, kiedy w ogóle podchodziłem do rozkminienia scenariusza.
1: Znaczy najważniejsze jest to, że po końcowych napisach coś zostaje, bo nie ma nic gorszego, jak ci nic nie zostaje.
2: A, okej. Okay. A to ładne, tak. A byłem tam?
1: Gdzie?
2: Gdzie? W końcowych napisach. No. Dobra, okej. Okay, tak. No nie, wiesz co, ja myślę, że w ogóle sztuka ma taką terapeutyczną moc. Nie chciałbym przesadzać, bo dużo jest kursów na ten temat.
1: No tak. Ale potrafi coś takiego, wiesz, być, że pójdziesz sobie, nie wiem, masz zły humor, kupisz sobie, idąc z ulicy, to jest też trochę filmowa scena, jest, nie wiem, taka pogoda jak teraz, nie chce ci się wychodzić, ale idziesz sobie przez miasto, bo masz doła, gorzej się czujesz, przechodzisz na przykład jakiegoś kina studyjnego najlepiej, żeby było tak, wchodzisz sobie, kupujesz bilecik, często wtedy jest na przykład jakaś godzina, nie wiem, 16, 15,
2: albo 11, bo jeszcze 11, nie zacząłem pracy,
1: ogólnie,
2: nie?
1: Tak, że widzimy kino, które jest 5 osób na krzyż, siadasz sobie, przez te 2 godziny cię nie ma, przez te 2 godziny rzeczywiście problemy ci uciekają. Jest coś takiego.
2: No tak, ale to traktujemy wtedy jako ucieczkowość, nie?
1: Znaczy, no trochę ucieczkowość, bo to nie jest to, że to cię wyleczy.
2: Mówię o czymś takim, że nagle mam coś takiego, że wracam do filmów z mojego dzieciństwa albo z takiej fascynacji młodzieżowej, wiesz, kinem, nie? Że tak. O co tam chodzi, dlaczego on tam gra, czy ona, bo oczywiście aktorki jednak mnie się bardziej podobały, jak grały, aczkolwiek chciałem być wzorem, czy
1: ja ten Zorro tam z 50-tych,
2: nie? No tak, no dziękuję, ale to jest 60.
1: Nie, bo to był ukochany Zorro, to był najlepszy Zorro w historii, tam był najlepszy Garcia.
2: No tak, najlepszy Garcia,
1: najlepsza rzecz.
2: Wiesz, ten Zorro. Tarzan, albo wiesz, albo Janek Kos, albo taki film Tiri Śmiałek, albo jeszcze nie wiem, Szkarłatna Litera, i wiesz, i było dużo takich kostiumowych rzeczy, które mnie fascynowały absolutnie. Ale były też trudne filmy, też o samotności, jak Cobra Verde, nie? I wiesz, ten chiński, który idzie jak po jakiejś tam Patagonii. Tak. I wiesz, i myślisz sobie o tym wszystkim i mówię, patrz, ludzie się nie zmieniają, nie? Kontekst się zmienia. My musimy się uczyć opowiadać w inny sposób te historie, ale jednak opowiadamy o człowieku, nie? I kiedy traktujesz to tylko jako ucieczkowość, czyli tak sobie, a zjem kolejną książkę, a zjem kolejny film, zjem kolejny obraz, no to teraz znowu się zacząłem być głodny, teraz następny, no to tak możemy i to jest okej. Okay. I to jest super nawet. Natomiast, bo w ogóle cokolwiek jemy, nie? Ale w momencie, kiedy nam coś zostaje, bardzo bym chciał, żeby widz się na tym filmie uśmiechnął, ale żeby z czymś wyszedł. Nawet z tą listą, że tak powiem, płac, nie? Ale, tak. Ale to jest okej, okay. To jest bardzo okej, okay, bo mówi się, bo wiesz, ja liczyłem na to, że będzie poważnie o tym problemie. No okej, okay, ale to jest twoje
1: można
2: oczekiwanie,
1: tak,
2: nie?
1: Tak, tak.
2: To teraz zobaczmy, co tam jest tak naprawdę. Wiesz, no...
1: A to już jest od widza, albo to kupi, albo nie, taką formę.
2: Ale wiesz, no to wiesz, ja zapraszam do rozmowy, nie? Że wiesz, że coś się takiego zdarza czasami w kinie, że z tym kinem zostajesz. I wtedy te 2 godziny nie jest tylko przetrzymaniem. Nie jest tylko takim fajnym, ucieczkowym pobyciem.
1: Tak, znaczy Może masz w planach ucieczkę, ale potem jednak coś ci się tam, wiesz...
2: Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, w ogóle kino ma coś takiego, nie? Że zostawia obraz.
1: Ma.
2: Że pod powiekami potem... Ma. Wiesz, kurczę, ja widziałem, widziałem ten kadr, albo widziałem tę scenę,
1: tak,
2: nie?
1: Tak samo jest z muzyką, że jak słuchasz jakieś płyty, to też sprawia, że nie tylko przesłuchasz 40 minut danego krążka na winylu, na Spotify, gdziekolwiek, tylko to zostaje. A potem wracasz, tak jak teraz 10 lat od wydania, na przykład właśnie zostając przy Bowie Black Star, gdzie można sobie wyreżyserować, a propos pożegnanie, na swój sposób, można tak pójść troszeczkę.
2: Ale widzisz, no to też jest takie świadome odchodzenie, nie?
1: Tak, i masz tutaj coś, co powoduje, że ty włączysz, bo miałeś taki, a nie inny okres w swoim życiu, na przykład ta płyta powoduje, że, czy nie mówię o sobie, ale tak teraz sobie myślę, że ona może też coś zmienić, tak jak mówisz o filmie. Czyli znowu mówimy o tym, że sztuka potrafi mieć ten swój probil, który pozwoli coś w tobie zmienić albo spojrzeć w inną stronę, że kiedy czujesz tą totalną beznadzieję.
2: Pamiętasz taki film Zagadka Nieśmiertelności bodajże, tak? To się nazywało, z Davidem Bowie.
1: Tak.
2: I on, wiesz, no on ma też odwagę mówić o śmierci. Mhm.
1: Jakiej?
2: O odchodzeniu, o bezradności, o czym. Można też tak. Wiesz, mi się też podoba to, że jest jakaś bezwzględność mówienia o ostatecznych rzeczach w rockowej muzyce.
1: Mhm.
2: To jest tak, wiesz, jadą po bandzie chłopaki.
1: No jest tak.
2: I wiesz, i czasami też tak się zachowują. Są różne filozofie. I my przyjęliśmy filozofię na przykład taką, która nam, na nas jest dzisiaj wygodna. Mhm. I odsuwamy pewne filozofie, które wydają się zbyt radykalne.
1: Mhm.
2: Nazywając je karygodnymi, nie?
1: Tak.
2: Ale wiesz, no, co mam powiedzieć, wiesz, jak dzwoni do mnie kumpel i mówi: zapal świeczkę, bo dzisiaj Lucy odchodzi. Mhm. I powiem to dla niej. I wiesz, bo ona poddaje się eutanazji, bo jest ciężko chora, a ponieważ jest pół Kanadyjką, może to zrobić. I wiesz, i pomimo tego, że to było parę lat temu, jest to we mnie i mówię, jest jakieś świadome odchodzenie.
1: Mhm.
2: Wiesz, bez komentarza dalej.
1: Tak. To postawmy tutaj kropkę i zaraz wracamy. Ostatnia część przed nami. Ireneusz Czop, niezłym gościem Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Ireneusz Czop w Rock Radio. Jest? Jest. Ja wiem, że to się pojawia, ale z racji tego, że jestem wręcz wariatem na punkcie sportu, muszę o tym z tobą chwilę porozmawiać.
2: Dawaj.
1: O tej piłce nożnej. Bo ja też jestem niespełnionym piłkarzem, chociaż nie doszedłem do takiego poziomu nigdy jak ty, żeby być w klubie piłkarskim. Ale przynajmniej dzisiaj sobie odbijam, że chociaż z kumplami sobie czasami chodzimy na tenisa pograć. Ten sport cały czas jest ci bliski? Czy też jak był ten film o wspinaniu się, ciebie kręcą takie rzeczy?
2: Totalnie. Ja wiesz, gdybyś mi powiedział, kim chciałbym być, no to bym chciał być Bruce'em Lee, nie? No wiesz, to wiadomo, że... Znaczy, przynajmniej dla mnie to jest oczywiste.
1: Okej.
2: Ale wiesz, no to jest tak, że w latach mojego dojrzewania, wiesz, no jak teraz z moim trenerem od Emsów rozmawiamy i tam kombinujemy sobie Hyroxa i tak dalej, to on mówi, ty zobacz, teraz tam był mecz gwiazd, tak, i nie wiem, Krychowiak grał, albo Majdan, albo ktoś, albo Kłos, albo ten, albo Głowacki, wiesz, i tak dalej, Wasilewski, wiesz, i nagle tak mówię, poczekaj, bo ja jestem z tych lat Dejny, końcówki Lubańskiego, Smolarka, Bońkę, tak. Szarmacha i tak dalej.
1: Gadochy,
2: potem Młynarczyka, tak. A więc ja miałem ten plakat nad łóżkiem, na makatce takiej, wiesz, słomkowej.
1: A miałeś plakaty swoich w ogóle idoli?
2: Nie tylko to. Znaczy, moich idoli było kilkunastu i to tam 78 roku. Natomiast rzeczywiście było tak, że wiesz, mieszkając na blokowisku w Płocku, mieliśmy w bloku dwie drużyny piłkarskie, fajnych chłopaków w jednym wieku prawie. Na każdym piętrze mieszkał ktoś z mojej klasy, a więc trudno było się wybić w tej górce demograficznej. Ja nie byłem wysoki, na szczęście nie widać tego w kinie.
1: A jaką ty miałeś pozycję tam?
2: Wiesz co, ja zaczynałem od stopera.
1: Bo ja skrzydłowy. Taki,
2: stopera,
1: taki,
2: a skończyłem na takim, wiesz, napadzie dziewiątce. Okay. Wiesz, i ulubię najbardziej dziesiątkę, ale tak. Ale wiesz, grałem do 18-19 roku życia i rzeczywiście dokopałem się do drugiej ligi juniorów. I to było miłe. Nawet ostatnio chłopaki mnie zaprosili, ale na mecz piłki ręcznej, gdzie też się otarłem i grałem na bramce. Ale nie byłem tak, no wiesz, to są duże chłopy, oni tam w rękę dają radę, ja wyglądam naprawdę jak pies przy koniu przy nich.
1: Tak.
2: Ale wiesz, no były inne czasy, były inne wymogi, inaczej, wiesz... Już nie mówiąc o tym, że wiesz, taki background był mizerny, nie? Że dostawałeś po seniorach buty, które ci klapały, bo były o 4 numery za duże i byłeś szczęśliwy, że cokolwiek założyłeś, że ma jakiś powidok korków, nie?
1: Tak.
2: I piłka, która seniorom wyskoczyła za murek taki, gdzie trenowali celność, to wiesz, zwiewaliśmy, a oni krzyczeli na łobuzy, oddawajcie piłkę i tak dalej, nie? Ale to było super. Mieliśmy dużo fanów z tego, to mi potem zostało, nie? Wiesz, nam jeszcze, wiesz, nie było wiele rzeczy do roboty, a jednak w nas to gdzieś jakby zarażaliśmy się jakąś motywacją, jakąś pasją. Kumpel trenował zapasy klasyczne, to pokazywał nam wymyki z karku, ktoś inny pokazywał nam łódkę ze siatki, ktoś inny grał w pingla, badmintona, co innego. No, doszliśmy na karate. W Płocku powstał taki odłam karate tsunami, gdzie też tam trenowałem parę ładnych lat i to było połączenie Shotokanu i Kyokushinkai i wiesz, i to też było ciekawe, nie? A więc potem jak się poszło, No jakby nie wiadomo, kto poszedł. No,
1: się poszło.
2: Się poszło. Nie?
1: Ale bardzo ładne, się poszło.
2: Się poszło. Taki strukturalizm. Taki ten,
1: tak, bardzo ładne.
2: Się poszło.
1: Się poszło.
2: Się poszło i
1: a
2: się
1: tak,
2: zagrało.
1: Ja jestem chłopakiem z bloku, więc... się poszło.
2: Bo jak poszedłem i dostałem się na studia, no to nagle się okazuje, że my wszyscy dużo umieliśmy. Znaczy, mieliśmy tego fizycznego rozwoju sporo.
1: Tak.
2: Gimnastycznego, wiesz, lubiliśmy te wszystkie rzeczy w teatrze, wykorzystywało się te umiejętności. Dużo, wiesz, takiej gimnastyki, szermierki, prędkości, zwinności, takiej giętkości. To inaczej dzisiaj wygląda. Ale mnie to towarzyszyło zawsze. O dziwo, najbardziej przeszkadzał mi zawód w tym, żeby być sprawnym. No bo wiesz, za dużo, no, wiesz, że rano masz próbę, potem przyprowadzasz dzieci ze szkoły albo z przedszkola, bo
1: a też nie zapiski, na przykład w kontrakcie, że nie możesz wykonywać jakichś sportów ekstremalnych?
2: Ja w ogóle zapiski miałem po dosyć ciężkiej operacji, wiesz, i to był taki moment, kiedy w ogóle byłem niezadowolony z siebie w sensie fizycznym i tak dalej, i tak dalej. No cóż, no, ale to też jest pewien rodzaj daru, że możesz być słabszy, że może być gorzej.
1: Tak.
2: I wiesz, to ciężko jest, nie? Jak ciągle jesteś taki fighter i wiesz, i ten to nagle okazuje się, że no jest gorzej. Mhm. I musisz z tym się zmierzyć. Wiesz, bo jak był Broadwick na przykład, no to wiesz, to ja właśnie wszystko postawiłem na trening, na to, żeby poznać góry, żeby wejść tam, żeby być na przynajmniej 5-600. I tak byłem. Mhm. Nie, żeby zobaczyć, jak się chodzi, jak jest się w wyprawie, ile można zrzucić i ile można mieć siły w sobie, nie? To fizyczność w ogóle jest super. Ona, ta praca nad ciałem też jest pracą nad głową.
1: Ale bardzo, to się bardzo łączy.
2: No, także wiesz, mamy tu piłkę, mamy karate, mamy wspinanie, mamy różne inne rzeczy i pozdrawiam wszystkich, którzy ćwiczą.
1: Jak sobie myślę, jak o tej piłce nożnej, te wątki się często pojawiają w rozmowach z tobą, też sobie, tobie i wszystkim życzę, żeby powstał może w Polsce jakiś fajny film o piłce. Od czasu piłkarskiego pokera.
3: Wtedy zagram
1: tak naprawdę. O, dobrze, no to panie reżyserze, proszę dzwonić do Rock Radia.
3: Się przygotujemy.
1: Się przygotujemy, więc się, niech się dzwoni w tej sprawie. Irena Uszczop, niezłym gościem. Dziękuję za to spotkanie.
2: Ja również bardzo dziękuję i wszystkich bardzo pozdrawiam.
1: Mariusz Tramaszczyk, dziękuję. Hej, hej.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Rock Radio.